0: kpić? Nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK. Radio SK.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: olsun Star. Bence de olur. Bence de olur.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na Facebook.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.

Капотск.

0: Eska Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock, a już za chwilę w magazynie rozmowa z Pauliną Ciuraj, a także Katarzyną Pietrzyk i Zuzanną Lewandowską.
0: Eska Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Paulina Ciuraj, prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka. Witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie, witam państwa.
1: Paulinko, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło, kiedy powstało stowarzyszenie, od jak dawna działacie, jakie były jego założenia?
2: No przede wszystkim ratowanie zwierząt. Stowarzyszenie działa od 2017 roku. Jest takim rdzennie płockim stowarzyszeniem, składającym się z kilkunastu wolontariuszy. Na przestrzeni tych lat zmieniał się zarząd. Pomagamy zwierzętom. Ratujemy te chore, bezdomne, wymagające pomocy, ale też interweniujemy tam, gdzie zwierzę wymaga pomocy, gdzie te warunki są opłakane. I czasami zdarzają się zrzeczenia właścicieli, bo okazuje się, że oni jednak już nie chcą sprawować tej opieki nad tym psem, bądź nie mogą, bądź ich nie stać. No, różne są sytuacje życiowe, ale też czasami no, ktoś po prostu nie dba.
1: Jak to robicie, jak pomagacie, jak wyglądały te wasze lata pomocy? Czy mieliście jakieś problemy, z czym się borykaliście? No bo wiem, że żadnej dotacji nie macie, żadnego dofinansowania, ani z Urzędu Miasta, ani znikąd właściwie. No więc chyba nie jest prosto.
2: Nie jest prosto, ale czujemy bardzo silną potrzebę pomagania, ponieważ wychodzimy z założenia, że człowiek jest odpowiedzialny za to, co oswoił, czyli za te zwierzęta. I posiadanie psa czy kota nie jest obowiązkowe, więc jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, że nie może, nie ma czasu, nie stać go, niech po prostu tych zwierząt nie bierze. Niech bezmyślnie nie rozmnaża, bo później no, to się kończy porzucaniem, wyrzucaniem, zwłaszcza teraz w okresie letnim, w wakacje zaobserwowaliśmy bardzo, bardzo dużo wyrzuconych psów. Przyjęliśmy 27 szczeniąt tylko w te wakacje, gdzie w ubiegłą niedzielę przyjęliśmy dwie psie mamy. Jedna urodziła 12 szczeniąt, druga 4. I tutaj jest to wszystko jest z gmin, z powiatu, więc staramy się też współpracować. No i tak, faktycznie nie mamy dotacji, nie mamy dofinansowań.
1: Gdzie działacie w takim razie, bo mówisz przyjęliśmy?
2: Przyjęliśmy. Są to hotele dla zwierząt. Nie mamy swojego miejsca, swojego azylu, swojej działki. W jednym z takich hoteli powstaje teraz kilka kojców takich na zimę, żeby móc zabezpieczać te zwierzęta. Więc no przyjęliśmy do tego hotelu. One są dwa. Jeden to jest psia wioska w Zaździerzu, drugi w Nowosiadle. Także główna siedziba jest w Płocku. No i taką główną bolączką są pieniądze, są finanse, bo zabezpieczenie psa to jedno, ale jego trzeba ogarnąć weterynaryjnie, wyleczyć, jeżeli wymaga takiej potrzeby. Nakarmić, opiekować się. Jeżeli ma długą sierść, no to zaprowadzić do groomera. No cała opieka kompleksowa.
1: Powiedz mi, w jaki sposób edukujecie w takim razie społeczeństwo, żeby nie dochodziło do takich sytuacji?
2: Prowadzimy w szkołach i przedszkolach lekcje empatii. Jeździmy z psiakiem, jeździ ze mną kolega z Arki. Pozdrawiam Sylwka serdecznie. Opowiadamy tym dzieciom, jak należy opiekować się zwierzętami, bo no nie zawsze w domach są tylko psy i koty, ale są też inne gatunki, na przykład gady czy ptaki. Opowiadamy o stowarzyszeniu, tłumaczymy, jak należy podejść do psa, jak należy sprawować opiekę, co można zrobić, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, a nie możemy zabrać tego psa. Jesteśmy też gośćmi w szkole rodzenia na Kościuszki przy szpitalu, gdzie rozmawiamy z przyszłymi rodzicami, no jak urodzić, nie zwariować, mając już zwierzę, jak wprowadzić tego nowego członka rodziny, który się urodzi i co zrobić z tym zwierzakiem, który no niejednokrotnie jest zazdrosny, czy no jemu też się wywraca świat do góry nogami.
1: No właśnie, to jest problem. Może w takim razie powiesz tu teraz wszystkim, jak to zrobić, bo myślę, że to bardzo ważny temat.
2: No na pewno nie odganiać takiego zwierzaka. Starać się przenosić już zapach z tego szpitala do domu, żeby ten pies czy kot zaznajomił się. No tu mówimy o dwóch różnych gatunkach, więc nie wiem, czy nam czasu na antenie by wystarczyło, żebym opowiedziała o wszystkim. Ale starać się wprowadzać tą rutynę, nie zmieniać zbyt dużo. Jeżeli pojawia się łóżeczko i nowe przedmioty, wózki, nosidełka i jakieś inne tutaj rzeczy potrzebne do wychowania dzieciątka, zaznajomić zwierzaka z tym, postawić, niech to stoi, pozwolić podejść, obwąchać.
1: To jest wszystko bardzo ważne. Mówisz tu o edukacji, czym skorupka za młodu, prawda? No ale właśnie, jak przekonać, jak edukować w takim razie dorosłych? Bo to, żeby wykastrować zwierzę, no to już jest kwestia dorosłych, tak? Że powinni się tym zająć.
2: Tak, zdecydowanie. Ale też tak jak miasto u nas, czy każda z gmin podległych tutaj w powiecie prowadzi program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, więc gminy mają pieniądze na kastrację. Tutaj musi właściciel tylko pójść, złożyć wniosek, zapisać się w lecznicę, która jest przydzielona.
1: No właśnie, to jest ważne, że wcale nie musimy ponieść żadnych kosztów, prawda?
2: Tak, tak, można to zrobić za darmo i jeżeli jest to suczka bądź kotka, mówimy o dziewczynach, to wtedy tak, można to zrobić bezkosztowo, bo tą bezdomność trzeba kastrować bezdyskusyjnie. Mamy taką skalę problemu i jeden z najwyższych odsetków bezdomności zwierząt w Europie.
1: Kastracja, myślę, że chipowanie również bardzo ważne, prawda?
2: Tak, oczywiście.
1: I jakie akcje w najbliższym czasie macie zamiar przeprowadzić, czy już prowadzicie w tej chwili? Bo myślę, że te akcje są bardzo ważne.
2: Taką największą w roku organizowaną przez nasze stowarzyszenie jest Mazowia Pet Festival w porozumieniu z Galerią Mazowią. W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja, w tym roku przygotowujemy się już znacznie prężniej, na większą skalę. Będą różne gatunki zwierząt, będą stowarzyszenia z Płocka, z którymi współpracujemy i przyjaźnimy się. Będzie to Oto z Animals, będzie udana adopcja, która działa właśnie przy płockim schronisku. Są to wolontariusze, którzy wyprowadzają psiaki, ale też bardzo pomagają przy naszych psach, mając wolny czas, więc to jest bardzo, bardzo duża pomoc. Przyjadą wystawcy gadżetów dla psów, będą behawioryści, groomerzy. Każdy będzie mógł bezpłatnie porozmawiać, tak, zapytać, dopytać, co zrobić od pielęgnacji po zachowania przez żywienie. Więc wszystkich serdecznie zapraszam 20 i 21 listopada w Galerii Mazowia. No i przede wszystkim będziemy promować zwierzęta, które szukają domów. Będziemy starali się przedstawić to zwierzę takie fundacyjne, że ono nie jest gorsze, bo nie jest.
1: To właśnie, mówisz to o szukaniu domu. Szukacie ten dom dla tych zwierząt, prawda? No i właśnie, jak to robicie?
2: Wszystko głównie skupia się na mediach społecznościowych. Nie oszukujmy się, po pandemii to wszystko przeniosło się do internetu. Ogłaszamy zdjęcia, rolki, filmy, mówimy, piszemy o tym psiaku, pokazujemy jego progres od momentu trafienia przez jakąś rekonwalescencję czy pobyt u nas, aż do czasu adopcji. Wielokrotnie jak przyjeżdża rodzina, to my pytamy, słuchajcie, czy my możemy zdjęcie wam zrobić. No to tak, jasne, więc te psiaki znajdują te domy w całej Polsce. Ostatnio mieliśmy adopcję w Gdańsku. Także też psiak pojechał nad morze, więc jak my dostajemy film, kiedy ta psina, która była przywiązana do drzewa w okresie letnim, biega, hasa sobie nad morzem, na plaży i cieszy się po prostu ten pies życiem, no to ten wolontariat jest dla nas bardzo ważny, więc człowiek ma siłę do dalszych działań.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takie zwierzę?
2: Tak naprawdę, zgłaszając się do nas, należy wypełnić ankietę. Ze zwróceniem się do nas, którym psem ktoś jest zainteresowany. No bo mamy ich kilkanaście. Można też umówić się z nami, przyjechać, zobaczyć psiaki. Wszystkie są też przedstawione na Facebooku, mają zdjęcia, opisy. Wtedy umawiamy się na taką wizytę przedadopcyjną. Rozmawiamy, sprawdzamy warunki, bo nie po to ściągamy te psy z łańcuchów albo gdzieś tam je zabezpieczamy w powiecie, żeby one, nie daj Boże, znowu na ten łańcuch trafiały. Więc nie wynika ta kontrola z naszej wści kości, ani chęci zobaczenia, kto ma jak w domu, bo czasami i takie opinie padały, tylko żeby sprawdzić, czy po prostu ktoś faktycznie dźwignie temat opieki nad psem, czy sobie poradzi, bo często są to ludzie, którzy nie mieli wcześniej psa, ale my też po adopcji jesteśmy dla tych państwa, dla tych ludzi, chętnie służymy pomocą, staramy się rozwiązywać problemy, bo czasami taki problem behawioralny wyniknie w trakcie tego mieszkania gdzieś tam u nowych właścicieli, a później umowa adopcyjna, która mówi o tym, że ktoś nie może pies wyrzucić, oddać, sprzedać i to prawo jest egzekwowane. No i też czasami bywa tak, że umawiamy się na wizytę poadopcyjną, a czasami się nie umawiamy i zajrzymy.
1: A jak wygląda kontakt osoby, która chce zaadoptować z danym zwierzęciem?
2: Zapraszamy na spacer zapoznawczy. Mamy możliwość pójścia na spacer, opowiedzenia o psiaku. Osoba chętna, ten potencjalny adoptujący, ma okazję zobaczyć tego psa w jego takim naturalnym środowisku, gdzie on już to miejsce zna, jak on się zachowuje, i wtedy dużo prościej się rozmawia o danym zwierzaku niż przekazując takie suche fakty po zdjęciu.
1: Czy to jest jedno spotkanie, czy jest więcej tych spotkań?
2: Wszystko zależy od rodziny. Czy chcą przyjechać kilka razy, bo jeszcze mają jakieś pytania dodatkowe, zastanawiają się. To nigdy nie jedynkowo, że trzymamy się jednego utartego schematu, bo tak naprawdę trzeba dostosować się do sytuacji i do rodziny przede wszystkim.
1: Czy są są takie osoby, które po jakimś czasie jednak stwierdzają, nie, no niestety, ale nie dam rady i ten pies wraca do was?
2: Za mojej kadencji nie zdarzyło się jeszcze. Myślę, że na przestrzeni lat nie słyszałam o takiej sytuacji. Bardzo często bywało tak, że dom tymczasowy musiał zrezygnować z pełnienia opieki z różnych przyczyn. Nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że pojawiały się sytuacje takie życiowe, nie do przewidzenia wcześniej i wtedy tak. I wtedy trzeba było temu zwierzakowi szukać nowego domu tymczasowego i nowych opiekunów, ale zupełnie nie kojarzę, żeby u nas psiak z adopcji wrócił.
1: Czy są to tylko psy, czy też są koty? Jak to wygląda?
2: Są koty, oczywiście. Są koty. Nawet teraz w tym tygodniu trafił do nas kociak, który już też jest w domu tymczasowym. Maleńki, pewnie odłączył się gdzieś od matki i został znaleziony tutaj w centrum miasta i państwo zgłosili się do nas, bo też reagujemy, tak? Mamy dwa takie stowarzyszenia tutaj jeżdżące faktycznie i reagujące. Jesteśmy to my, jest to OTOS, Płocki Oddział OTOS-u. I faktycznie czasami, no prawda, schronisko też nie jest z gumy, nie jest w stanie przyjąć wszystkich. Nie da się po prostu.
1: No tak, tak, brakuje miejsca.
2: Dokładnie.
1: Mówiłaś tutaj o tej akcji, którą organizujecie w Galerii Mazowia, ale to nie jedyna akcja chyba, prawda?
2: Nie. W ramach tutaj utrzymania też naszych podopiecznych prowadzimy w szkołach, w firmach zbiórkę butelek kaucyjnych.
1: O właśnie, opowiedz o tym.
2: Tak. Państwo, jedna z naszych wolontariuszek wpadła na pomysł, że no słuchajcie, no mamy te kaucje, no prościej jest poprosić o butelki niż o pieniądze. I faktycznie ci ludzie przynoszą. Mamy zaprzyjaźnioną aptekę, mamy zaprzyjaźniony sklep zoologiczny i tam te butelki można zostawić, można też zadzwonić czy napisać, my wtedy odbierzemy i wymieniamy je w butelkomatach na gotówkę, którą przeznaczamy na psiaki. I tych butelek jest tak dużo, że bardzo nam to pomaga.
1: No, nie macie dotacji, więc na pewno potrzebujecie również pomocy, prawda? W związku z tym, jak z wami się skontaktować i czego potrzebujecie? No bo teraz ten okres już jesienno-zimowy, chyba to jest duże wyzwanie dla was, no i dla zwierzaków.
2: Tak, zima jest zawsze takim najtrudniejszym okresem, ponieważ ta zima trwa bardzo długo. No nam zawsze jest potrzeba jedzenia dla psiaków, bo jednak one muszą coś jeść i staramy się karmić nasze psiaki dobrej jakości karmą, bo pies jak je dobrze, to on później no, nie choruje. Nie ma biegunek, nie ma wymiotów, nie ma rewolucji żołądkowych, więc my tutaj karmimy też karmą specjalistyczną psiaki, które mają na przykład chorą trzustkę czy problemy z tarczycą i muszą jeść karmę taką typowo weterynaryjną. Teraz prowadzimy akcje w szkołach, w przedszkolach, zbiórki i kocy. Ale tak jak zimą, no to oczywiście słoma. I tak naprawdę nie wiem, jeżeli tutaj państwo macie legowisko po swoim psie, które może zyskać drugie życie, bardzo chętnie je przyjmiemy. Czy akcesoria spacerowe typu smycz, obroża, szelki, no to są takie rzeczy, które się bardzo szybko eksploatują na tych spacerach, ale też trafiają się różne psiaki, na przykład takie, które trzeba nauczyć w ogóle chodzenia na smyczy, bo całe życie spędziły na łańcuchu, więc no ten pies nie zna ani szelek, ani obroży, ani tej smyczy. Więc zdarzają się i przegryzienia, także no taka smycz idzie od razu do wyrzucenia i w to miejsce musi przyjść nowa. Także takie rzeczy najbardziej potrzebne, typu worki na śmieci, rękawiczki jednorazowe. Tutaj nie ma, że coś się nie przyda, tu się przyda wszystko.
1: Czy jest sporo też zwierząt chorych i czy te zwierzęta też no, mają jakieś zainteresowanie wśród tych, którzy chcieliby adoptować je?
2: Tak, oczywiście. Bardzo często też obserwujemy na Facebooku posty, gdzie ktoś mówi, dam dom, ktoś pisze wprost, dam dom psu choremu, niepełnosprawnemu, takiemu, który nie ma szans. I zgłaszają się rzesze ludzi. Także tak, jak najbardziej psy chore czy niepełnosprawne znajdują domy. Jest im o wiele ciężej, bo jednak wiąże się to z kłopotem, bo niepełnosprawny pies wymaga faktycznie takiej opieki jak niepełnosprawny człowiek. Mamy taką psinkę Ritę, która teraz będzie jeszcze diagnozowana u neurochirurga, bo z winy człowieka no nie chodzi. My ją wzięliśmy jako malutkiego pieska 8-tygodniowego. Zgłosiła się do nas pani. No i pies był w fatalnym stanie, więc teraz wszystko zależy od tego, czy to czucie głębokie wróci i czy da radę nauczyć psiaka tego chodu rdzeniowego. No, zobaczymy, jesteśmy dobrej myśli, ale tak.
1: Powiedz mi, czy sporo tych adopcji jest, czy tak mniej więcej, jaka to jest skala w ciągu roku?
2: Na koniec tego roku będziemy mogli podsumować, ale chociażby od maja do dzisiaj tak naprawdę, do września, my mieliśmy prawie 30 adopcji.
1: to dużo?
2: To jest dużo. Na tak małe stowarzyszenie to bym powiedziała, że jest bardzo dużo.
1: W takim razie zapraszamy tych, którzy są zainteresowani adopcją zwierząt i psiaków, i kotów do stowarzyszenia ARKA. Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom służy wam i bardzo chętnie się z wami spotka. Ja ci bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj była prezes tego stowarzyszenia, Paulina Ciuraj. Myślę, że nie po raz ostatni spotykamy się w studiu Eski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Eska Płock.
1: Katarzyna Pietrzyk, kierowniczka referatu wspierania inicjatyw społecznych w Urzędzie Miasta Płocka i Zuzanna Lewandowska, edukatorka Klubu Rozwoju Cyfrowego. Witam was bardzo serdecznie w studiu.
3: Dzień dobry państwu.
4: Dzień dobry.
1: Słuchajcie dziewczyny, będziemy dzisiaj właśnie sobie opowiadać o Klubie Rozwoju Cyfrowego. Wiem, że ten klub w Płocku istnieje już przeszło rok. W związku z tym macie już jakieś doświadczenia, ale chyba nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w ogóle takowy klub istnieje. W związku z tym powiedzmy na początku, czym on jest i właściwie kto tam może przyjść do was.
3: Może na początek powiem, że Płock jest jednym z 64 gmin, gdzie działa właśnie taki klub rozwoju cyfrowego.
1: Czyli nie jesteśmy jedyni.
3: Nie, ale też jesteśmy tutaj w takim projekcie pilotażowym, gdzie no, przystąpiliśmy do tego projektu i gmina pozyskała na ten cel bardzo duże środki z Unii Europejskiej, bo prawie około 5 milionów.
1: No to sporo.
3: To już jest sporo.
1: Działacie od 2025 roku, ale wiem, że chyba klub zawiązał się troszkę wcześniej, prawda?
3: Tak, klub zawiązał się już od marca, z tym, że pierwsze nasze tutaj porady i warsztaty zostały zorganizowane dopiero od lipca. I projekt potrwa do końca czerwca 2027 roku.
1: Czyli jest jeszcze sporo czasu, w związku z tym ci, którzy nie zdołali jeszcze zapisać się na zajęcia do klubu i uczestniczyć w

0: i dostosowany do właśnie osób, które pracują, ponieważ chociażby w czwartki jesteśmy otwarci do godziny 18, więc osoby, które mają regularną pracę, mogą również przyjść na zajęcia i uczestniczyć w tym projekcie.
1: Kiedy te zajęcia w ogóle się odbywają?
0: Tak naprawdę to od poniedziałku do piątku. Codziennie są dostępne zajęcia indywidualne. Zazwyczaj w środę i czwartki są zajęcia grupowe. Warsztaty grupowe, gdzie na początku zbieramy jakąś tam określoną liczbę osób, na przykład 8 osób zapisuje się do nas na warsztat z obsługi smartfona czy obsługi mObywatela i wtedy są prowadzone warsztaty po 2-3 godzinki.
1: No właśnie, powiedzcie, jakie tematy podejmujecie na tych warsztatach?
0: Najczęściej wybieranym tematem, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, jest to na pewno obsługa smartfona, a z zajęć warsztatowych mamy 11 tematów, które są tak naprawdę niezmiennie przez cały jeden miesiąc i się powtarzają przez następne kolejne. Jest to obsługa smartfona, obsługa laptopa, możliwość korzystania z mObywatela, profilu zaufanego. Również bardzo popularnym tematem jest bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia, fotografowanie smartfonem. To są takie najbardziej popularne tematy rozchwytywane głównie przez seniorów.
1: Ja myślę, że bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia to nie tylko temat, który powinien zainteresować seniorów, prawda?
0: Oczywiście. Ostatnio jeszcze przed wakacjami robiliśmy warsztaty dla szkół policjalnych, gdzie właśnie tematem zajęć było bezpieczeństwo w sieci.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo szczególnie jest ważne w czasach dzisiejszych i tak jak powiedziałaś, również myślę, że te zajęcia są idealne dla młodych osób, które właściwie dopiero zaczynają swoją przygodę z cyfryzacją, prawda?
0: Przede wszystkim wchodzą w dorosłe życie, gdzie będą musieli jednak pewne dokumenty, kiedyś je dogonią po prostu, będą musieli je wypełnić.
1: Czego dokładnie uczycie? Opowiedz mi, jak wyglądają takie zajęcia.
0: Warsztaty czy indywidualne?
1: No jedne i drugie.
0: Dobra.
1: Zacznijmy od indywidualnych.
0: Jasne. To na początek zawsze uczestnik dzwoni bądź po prostu przychodzi do naszej siedziby KRC i umawia się na konkretny termin i na konkretną godzinę. Takie konsultacje indywidualne zazwyczaj trwa jedną godzinę zegarową. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że głównie seniorzy przychodzą z rozpisanymi problemami na kartce i je po prostu rozwiązujemy podczas tej godziny. I to może być problem w postaci na przykład wysłania SMS-a z zdjęciem, albo to też na przykład może być problem na zasadzie założenia konta na profilu zaufanym, więc skala trudności zajęć tak naprawdę jest dość indywidualna. Warsztaty grupowe wyglądają w ten sposób, że rekrutujemy osoby i tak minimalnie 8 uczestników zawsze mamy. Tematy sobie sami wybierają. Najczęściej jest to obsługa laptopa, chociaż nie tylko, też media społecznościowe plus ta sztuczna inteligencja też są bardzo często wybierane, dlatego że seniorzy chcą się dowiedzieć, jak rozróżnić rzeczywistość od tej sztucznej inteligencji. Na warsztatach również uczestnicy dostają materiały edukacyjne w postaci dokładnie zrobionej instrukcji, jak mają na przykład wstawić posta na Facebooku, krok po kroku, ze zdjęciami, więc jest to dla nich bardzo duże ułatwienie. Oni zawsze dostają te instrukcje dla siebie do domu, dzięki czemu mogą ćwiczyć regularnie te nowe umiejętności. I również zostawiamy podczas warsztatów grupowych takie miejsce na zadawanie pytań, bądź dzielenie się własnymi doświadczeniami, szczególnie jeżeli omawianym tematem jest bezpieczeństwo. Zawsze się pytamy, czy jakiś uczestnik miał może styczność z próbą wyłudzenia danych, czy z włamaniem się na konto na Facebooku i dość często niestety się to zdarza.
1: Czyli są takie osoby, które miały z tym styczność, tak?
0: Tak, ale jesteśmy w stanie temu zapobiec, chociażby edukując, jak zabezpieczyć swoje media społecznościowe, chociażby metodą ochrony dwuskładnikowej, czy chociażby po prostu nie podawanie swoich haseł obcym osobom.
1: Czyli wtedy podajecie, co należy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest.
1: A jeżeli już no niestety ktoś wpakował się w taką sytuację, czy jakoś mu pomagacie?
0: Tak, oczywiście. Nawet zachęcamy niektórych do tego, żeby złożyli zgłoszenie na policję, bo niektóre przypadki były aż tak poważne. Natomiast jeżeli była próba wyłudzenia pieniędzy, no to zawsze mówimy uczestnikom, co potrzeba robić. Przede wszystkim, no, nie reagować, ignorować, nie podawać żadnych informacji.
2: Bo nie powiedziałyśmy jeszcze, gdzie się znajduje Klub Rozwoju Cyfrowego, a to jest bardzo istotne. Mieścimy się przy ulicy Sienkiewicza
0: 21, lokal 29, parter.
2: Parter i jesteśmy dostępni dla płotczan od poniedziałku do środy w godzinach 18 do 16. W czwartek, jak już tutaj Zuzia powiedziała, jesteśmy od 9 do 18, troszeczkę dłużej. I w piątek od 8 do 15, więc serdecznie zapraszamy. Mamy też swój profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego, gdzie aktualizujemy wszystkie nasze tutaj nowinki.
0: Harmonogramy,
2: tak. Są tam też do pobrania dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić przed przystąpieniem do warsztatów, bo na porady indywidualne możemy się umówić telefonicznie.
1: Kasiu, powiedz mi, czy jest jakaś ograniczona liczba osób, które mogą uczestniczyć w tym projekcie przez te lata od 2025 roku, czy nie?
2: Nie.
1: Czyli
2: nie mamy
1: limitu.
2: Tylko musimy, no, oczywiście przeszkolić jakąś tam grupę docelową założoną przez projekt unijny, tak?
1: A powiedzcie, czy w takim razie te warsztaty, te zajęcia indywidualne są bezpłatne, skoro są dofinansowane przez Unię Europejską, czy też trzeba za nie zapłacić?
2: Całkowicie bezpłatne. Tak, i jeszcze każdy uczestnik, który bierze udział w warsztatach, dostaje od nas również gadżety.
1: O, jakie są to gadżety?
2: Pendrive, notatnik do zapisania, długopis. Na każdego też czeka szklanka dobrej herbatki, kawki, ciasteczko.
1: Tutaj bardzo często przewija się słowo senior, no ale jestem ciekaw, czy pojawiają się jednak osoby młodsze i też są zainteresowane tym klubem.
0: Było kilka przypadków osób, które były jeszcze aktywne zawodowo i rzeczywiście te czwartki, które były dłuższe, przydawały nam się. Natomiast jeszcze takich osób, które są nieletnie i same z siebie przyszły do nas, jeszcze nie było. Ze względu na to, to słowo senior się bardzo często powtarza ze względu na to, że to jest po prostu większa część naszych uczestników.
1: A jak myślicie, jak w takim razie zachęcić tych młodszych? Czy oni rzeczywiście już są tacy wyedukowani i nie potrzebują takiej pomocy?
0: Moim zdaniem najlepszym sposobem byłoby pójść do szkoły i zrobić dla nich po prostu taki warsztat. Czy oni do nas mają przejść, czy my do nich, dla nas to nie ma absolutnie żadnej różnicy.
1: A czy jest to możliwe? Czy na przykład można zgłosić coś takiego do was?
0: Tak, oczywiście my sami też również występujemy z taką propozycją do szkół ponadgimnazjalnych, czyli no, teraz są licea, żeby właśnie przynieśli nam uczniów, żebyśmy my ich doedukowali na przykład w zakresie bezpieczeństwa M-Obywatela lub my możemy do nich przyjść z taką.
1: Powiedzcie, czy te zajęcia, które są dedykowane osobom starszym, seniorom, czy no, jeszcze czynnym zawodowo, ale troszkę starszym, a te, które proponowalibyście na przykład osobom młodym, czyli tym, którzy chodzą jeszcze do szkoły, będą się czymś różniły, czy też nie?
0: Nie. Nie będą się absolutnie różniły. Każdy ma dostęp do tych samych informacji. Tutaj absolutnie nie faworyzujemy ani...
1: Ale chodzi mi o sposoby trafienia na przykład do określonej grupy osób.
0: A to na pewno sposób prowadzenia zajęć jest
2: dostosowany do grupy.
1: Czyli do wieku.
2: Tak, inaczej będziemy tutaj, edukatorzy będą przekazywać pewnie wiedzę dla seniorów, inaczej do młodych.
1: No bo właśnie tak myślę, tak. Że te osoby młode to już chyba no po prostu wiedzą, prawda? I są obeznane w niektórych tematach, natomiast osoby starsze, zwłaszcza ci seniorzy, no pewnie są zupełnie zieloni, prawda?
2: Czasem się zdarza tak, że nie potrafią włączyć komputera, więc to jest taka nauka od podstaw.
0: Tak, chociaż też przychodzą, którzy są bardzo mocno zaawansowani, ponieważ się po prostu tym tematem interesują i no nie boją się tej technologii.
1: Jakich osób jest więcej?
0: Jednak tych, którzy się boją.
1: Czyli tych, którzy w ogóle nie mieli do czynienia, tak? Z tą cyfryzacją?
0: Znaczy, do czynienia mieli, ale boją się zrobić ten krok naprzód, żeby trochę więcej tej wiedzy posiadać. No bo się boją, to są osoby dorosłe, dzieci na przykład, no nie mają mają strachu i nie boją się różnych rzeczy, natomiast my jako dorośli już wiemy, co się z czym je.
1: A jak wy w takim razie przełamujecie ten strach wśród tych osób?
0: Ja przynajmniej pokazuję na swoim przykładzie, że jeżeli na przykład to dotknę, to kliknę, to się absolutnie nic nie stanie i zawsze mówię...
1: Że nie wybuchnie.
0: Tak, dokładnie. Że... I też mówię, że naprawdę, żeby coś się musiało z tym telefonem stać, to ktoś by musiał nim rzucić o podłogę. Mhm. Wtedy naprawdę jakaś krzywda musiałaby się stać. A tak to telefon, na telefonie można klikać, dotykać, zamykać. Zawsze to powtarzam, żeby ludzie się czuli bardziej pewni.
1: No tak samo jest z laptopem, prawda?
0: Tak. No, naprawdę ciężko jest zepsuć sprzęt, jeżeli nie użyjemy jakiejś siły.
1: Które z tematów są jakby najtrudniejsze w realizacji? Które najgorzej i najtrudniej przyswoić osobom, które przychodzą do Was?
0: Moim zdaniem jest to warsztat z obsługi laptopa, ponieważ większość osób po prostu w domu nie posiada takiego sprzętu. I sama obsługa laptopa jest dla nich ciężka do przyswojenia, bo jednak jeszcze z myszką to pół biedy, ale jeżeli już mamy touchpada, gdzie pierwszy raz na oczy widzą taką technologię, to ciężko im się przyzwyczaić, jak się poruszać po ekranie, jak klikać, jak zaznaczać, jak usuwać pliki. No to jest taki najcięższy temat moim zdaniem.
1: Kasiu, powiedziałaś, że trzeba wypełnić pewne dokumenty. Co to są za dokumenty?
2: Formularz rekrutacyjny.
1: Jak on wygląda? Jest on trudny do wypełnienia?
2: Nie. Można też go wypełnić na miejscu.
0: Tak jest. Na miejscu również mamy dostępne formularze. Na nim jest tylko do wypełnienia imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, żebyśmy mogli się skontaktować z potencjalnym właśnie uczestnikiem.
1: W razie czego pomożecie?
0: No pewnie, że tak.
2: Oczywiście.
1: No właśnie. W takim razie przypomnijmy raz jeszcze, gdzie się mieścicie, gdzie do Was w takim razie przychodzić, dzwonić, zapisywać się?
2: Zapraszamy do Klubu Rozwoju Cyfrowego przy ulicy Sienkiewicza 21, lokal 29, to jest parter.
0: Pierwsza klatka.
2: Numer telefonu 691 986 336 i również mamy, tak jak już wcześniej powiedziałam, profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego w Płocku. Tam też również są do pobrania dokumenty rekrutacyjne, jeśli ktoś by chciał wcześniej wypełnić i przynieść do nas, ale zapraszamy osobiście do klubu.
1: W takim razie zapraszamy, wszystko już wiecie o Klubie Rozwoju Cyfrowego, który działa już w Płocku od przeszło roku, a będzie jeszcze działał kolejny rok, a ja rozmawiałem z Katarzyną Pietrzyk, kierowniczką referatu wspierania inicjatyw społecznych Urzędzie Miasta Płocka i Zuzanną Lewandowską, edukatorką w owym klubie. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
3: SK Płock.
1: Piotr Maślanka, prezes klubu sportowego LKS Puncher, licencjonowany instruktor taekwondo olimpijskiego, a także trener kickboxingu, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Piotrze.
4: Witam serdecznie, Darku. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Jak zaczęła się twoja przygoda ze sztukami walki?
4: Pewnie jak większości młodych ludzi, fascynując się filmami sportowymi z jakichś tam, powiedzmy, okresów lat młodzieńczych. Czy to były filmy z Bruce Lee, czy to były pewnie podobne jakieś ze sportami, sztukami walki. Filmy fascynowały. Człowiek tam gdzieś tam młody chciał spróbować, zobaczyć, czy jest również w stanie osiągnąć jakąś taką, powiedzmy, sprawność podobną jak ci filmowi bohaterowie. No i tak było. Zapisywało się na różne zajęcia sportowe. Czasami te zajęcia, które ktoś się zapisał za pierwszym razem, zostawały z nim do końca, a czasami się po prostu rezygnowało, szło się na inne, próbowało. Komuś by lepiej pasował jakiś styl parterowy, komu bardziej stójkowy. Ja również tak jak, podobnie jak inni, zaczynałem, próbowałem, jedne u mnie trwały dłużej, drugie krócej, powiedzmy, te okresy. Tak to mniej więcej się tam, powiedzmy, zaczęło u mnie w latach 90.
1: Dlaczego taekwondo olimpijskie i dlaczego kickboxing?
4: Kickboxing, można powiedzieć, zawsze był u mnie taką dyscypliną wiodącą. Odkąd zafascynowałem się tak naprawdę osiągnięciami naszego, że tak powiem, multimedalisty i największego, chyba można powiedzieć, fightera, legendy Marka Piotrowskiego. W tamtych latach ciężko było nawet zobaczyć po prostu, jak on walczył, jakieś tam migawki z jego walk, bo był w Stanach, ta telewizja, no nie było internetu, tak nie działała wówczas, ale jak się udawało to widzieć, no i słuchało się, czytało gdzieś tam po prostu o tych jego osiągnięciach, no to tak naprawdę ten kickboxing był taki najbliższy. Jak tylko powstała, można powiedzieć, taka pierwsza oficjalna sekcja kickboxingu w Płocku, to był rok, styczeń 1992, no to ja praktycznie od początku istnienia tej sekcji zapisałem się i tam trenowałem w tym klubie do roku, można powiedzieć, 2006. Wówczas odszedłem i otworzyłem swój klub. Chciałem spróbować troszeczkę, jak to się mówi, swojej ścieżki, według jakiegoś tam, powiedzmy, swojego scenariusza. No i tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o kickboxing. Natomiast o taekwondo olimpijskie wyglądało to w ten sposób. My czasami, startując w zawodach rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, czasami w wcześniejszych latach 90., gdzie były turnieje eliminacyjne jeszcze, tak zwane strefowe, do Mistrzostw Polski, żeby się zakwalifikować, trafialiśmy tam zawodników z taekwondo. Co prawda najczęściej byli to zawodnicy z taekwondo nieolimpijskiego ITF, bo im bliższe było walczenie w ten sposób, jak w kickboxingu. I często, jak się wdawało z nimi w próby walki nogami, to się te walki przegrywało dość sromotnie. Mnie zawsze to zastanawiało, bo mówię, oni muszą w jakiś inny sposób trenować, oni muszą mieć jakiś inny pomysł. I zawsze chciałem te nogi poprawić, rozwinąć, bo te nogi w stosunku do nich były zawsze jakieś tam słabsze. I w pewnym momencie, będąc, jak pamiętam, na studiach wtedy, a więc to był początek lat 2000, chyba 2003 bodajże rok, o ile mnie tam pamięć nie zwodzi, powstała, można powiedzieć, sekcja taekwondo olimpijskiego, którą prowadził wówczas Adam Wach z Sierpca, przyjeżdżał. Ja się zapisałem. Wcześniej były jakieś krótkie epizody nawet w klubie, w którym ja trenowałem. Tam przyjeżdżał Darek Płoski, prowadził taką sekcję, ale ja wówczas, jak to się mówi, tym się aż tak bardzo tam nie zagłębiałem. To niezbyt długo tam trwało, nie wiem, czy rok, czy dwa, i ta sekcja praktycznie przestała istnieć. Natomiast tutaj do Adama się zapisałem, zacząłem trenować pod kątem takim, że mówię, o, poznam coś nowego, nauczę się czegoś nowego jako trener, jako zawodnik, poprawię może te techniki nożne. Później mi się to spodobało, wciągnęło mnie, aczkolwiek powiem szczerze, jeśli chodzi o walki, niespecjalnie do mnie to docierało, ponieważ tam troszeczkę inaczej się walczyło niż w kickboxingu. Ograniczenia były takie, że nie wolno było zadawać ciosów na głowę rękoma, więc takie trochę było to w pewien sposób trudne do ogarnięcia, bo jednak człowiek miał pewne nawyki przyczynienia przez lata z kickboxingu. Tam wolno było tylko rękoma uderzać na korpus, nie było pewnych rękawic, tylko tam są takie rękawice wyglądające trochę jak przyrządówki, powiedzmy, czy rowerowe, a więc takie osłaniające bardziej tylko przed pościeraniem, można powiedzieć, tych palców. Było hogo na korpus, które w jednej strony, no tam też może chroni w pewnym sensie przed jakimiś tam obcięciami, na temat, no, mocniejsze jakieś tam kopnięcia, wszystko się przez to czuje, a w pewnym sensie trochę to, nawet jak jest dopasowane rozmiarem, trochę ogranicza ten ruch. No i ochraniacze stóp to też były takie w formie, można powiedzieć, prawie skarpetek, więc dużo było takich, nawet w czasie treningów, kontuzji, gdzie się trafiało po prostu gdzieś w opuszczone łokcie, łokcie nie były chronione niczym i te palce ciągle od stóp były pozbijane. To mnie tak trochę deprymowało, bo mówię, człowiek więcej będzie leczył kontuzji niż mógł walczyć i nie bardzo to mnie trafiło. Natomiast no gdzieś tam zacząłem szukać bardziej tej formuły nieolimpijskiej, taekwondo. Tam nawiązałem wówczas współpracę z Podkomunią Taekwondo. Ona się zajmowała jak gdyby taekwondo nieolimpijskim z dwóch federacji światowych, GTF i TI. No i tam zaczęliśmy startować jako klub. Najpierw ja pojechałem w 2006 roku do Skawiny jako debiutant. Stoczyłem tam walki, wróciłem bez medali, frycowe zapłaciłem, jak to się mówi, za pierwszym razem. Rok później w Zawierciu już udało mi się zrobić srebrny medal w formule light contact i później sukcesywnie jeździliśmy, co roku zdobywaliśmy jakieś tam trofea, ja i moi zawodnicy. Mieliśmy również starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Przez chyba 12 lat startowaliśmy tam. No i tak naprawdę ja jako zawodnik tam osiągnąłem wszystko, co mogłem, jeśli chodzi o te, powiedzmy, wyniki mistrzowskie, bo udało mi się zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, no i Mistrzostwo Świata indywidualnie i drużynowo, więc mogłem tylko to generalnie powielać. Moi zawodnicy różne tam sukcesy mieli, mieli również te międzynarodowe z Mistrzostw Europy. Natomiast coraz słabiej tam wyglądało sędziowanie, było sporo nowych sędziów, natomiast to sędziowanie to już zaczynało wołać o pomstę do nieba i po prostu zawodnicy nie chcieli jeździć, startować. No ja tam starałem się ich jakoś zachęcać, tłumaczyć, że to jest tylko człowiek, też się może pomylić sędzia, no ale ile można po prostu tłumaczyć, ile można tych błędów powielać. Na własnej skórze się parę razy też przekonałem, że po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno i daliśmy sobie spokój, ale gdzieś tam głębiej jeszcze we mnie siedziało cały czas, żeby może wrócić do tych korzeni tego taekwondo olimpijskiego. No i skontaktowałem się z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego, zapytałem, kiedy tam najbliższa możliwość jest zrobienia jakichś uprawnień instruktora. Pojechałem do Olsztyna, zrobiłem na kursie tam akurat akceptowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego uprawnienia instruktora sportu z specjalizacją taekwondo olimpijskim. No i zacząłem się tam rozwijać, zdawać stopnie wyższe tam, założyłem sekcję oficjalnie tutaj u nas w Płocku też taekwondo olimpijskiego. Zaczęliśmy jeździć, startować na zawody. Najpierw takie, powiedzmy, regionale typu jakieś Mistrzostwa Mazowsza, puchary. Później zaczęliśmy startować w Pucharach Polski, Mistrzostwach Polski. No i tak pomału w różnych kategoriach wiekowych mieliśmy tych zawodników i w młodzikach, i w kadetach, i w juniorach, młodzieżowcach, seniorach. No i na koniec też również moja osoba skromna w kategorii mastersów, jak tam zrobiono pierwsze Mistrzostwa Polski w kategorii masters, wystarczy wystartowałem sobie i powalczyłem. No i tak mi się to spodobało, zacząłem się rozwijać głębiej, później zapisałem się na kurs trenera klasy drugiej, który również organizował Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego w Pucku, zrobiłem ten kurs, później zdałem egzamin, także no fajnie się to rozwijało. Marzeniem kolejnym gdzieś tam w tym taekwondo olimpijskim było, żeby pojechać do tej Mekki kolebki, że tak powiem, taekwondo do Korei, zobaczyć tą całą siedzibę Światowej Federacji Kukiwon tak zwanej.
1: I wylądowałeś tam?
4: Tak, udało się, po prostu byłem, miałem okazję spotkać się nawet z wiceprezydentem, bo prezydenta wtedy nie było, był chyba gdzieś tam po prostu w jakimś państwie na wylocie, natomiast wiceprezydent nie przyjął, nawet tam zdjęcia zostały pamiątkowe, nagrodził taką, że tak powiem, wpinką w dobok, w którym tam byłem, w postaci tak jakby symbolu, herbu tego Kukiwonu tej Światowej Federacji. Spotkaliśmy się tam z kilkoma mistrzami, jednym z, tak naprawdę Kukiwon to jest tak jakby twór kilku szkół tworzących jak gdyby to całość i jedna z najstarszych tych szkół, Chandok Kwan, w niej byliśmy na treningu, tam mieliśmy okazję potrenować, no i zdawać stopnie, pasy, bo uznałem, że nobilitacją największą jest zdać przez koreański mistrzem w Korei, w siedzibie w Mekce, niż tutaj na miejscu powiedzmy, no i tam podniosłem sobie swoje uprawnienia, wyższe stopnie zdałem i w sumie w pełni zadowolony byłem, miałem okazję poznać, zobaczyć formy, metody ich treningu, jak to tam wygląda, także tak to pod kątem tego typu.
1: Dwie sekcje, sekcja właśnie taekwondo olimpijskiego i sekcja kickboxingu w twoim klubie LKS Panther, który założyłeś, to był 2006 rok. Cały czas jesteś zawodnikiem i trenerem. Powiedz mi, co cię bardziej pociąga, czy jedno i drugie właściwie na równi stawiasz?
4: Wiesz, Darku, zawsze mnie pociągało bycie zawodnikiem, natomiast mówię, no chwili, kiedy przestałem być zawodnikiem kategorii wiekowej seniorów, no powiedzmy, w pewnym sensie już to trochę mniej zaczęło mnie tam pociągać. Na początku jeszcze pierwsze dwa lata to pisałem podania do związku o wyrażenie zgody, ponieważ regulamin Międzynarodowej Światowej Federacji WAKO zezwalał na takie możliwości wystartowania w kategorii seniorów, będąc już kategorii Masters. Dostałem tą zgodę, startowałem w Mistrzostwach Polski, no i dochodziło do sytuacji takich, że tak naprawdę wylądowałem dwukrotnie w 2016, jak pamiętam, 17 w finałach tych Mistrzostw Polski, wygrywając wcześniej walki i dopiero w finałach ulegałem, czy to powiedzmy w pierwszym roku w 16, Kadrowiczowi, z którym razem trenowałem, przygotowałem się, jeździłem do Warszawy. Jednym punktem tak naprawdę można powiedzieć po dogrywce, bo była remisowa walka, więc nie odstawałem poziomem od tych powiedzmy seniorów. Rok później też po prostu dopiero finał. No ale w końcu też mnie tam zachęcono do tego, żebym zrezygnował z już tych próśb o to, bo trochę to dziwnie wyglądało, że zawodnik w kategorii wiekowej Masters zaczyna osiągać poziom taki jak seniorzy. No nie wiem, czy to dla mnie był wstyd, czy to dla nich. Chyba oni powinni się wziąć za robotę. Zacząć lepiej ćwiczyć, żeby to wyglądało lepiej. Jeździłem na zgrupowania takie powiedzmy tutaj, po których tam po 2-3 treningi dziennie były 2-2,5 godziny, 3, no to wyglądałem czasami lepiej od nich, więc organizm chyba wytrenowany był dość dobrze i nieźle się prezentował, więc no trochę mi podcięło to skrzydła, powiem szczerze, pod tym względem, że no w drugim roku zgoda była ze strony związku tylko dlatego na mój start, że po prostu nie będę więcej prosił o te zgody. No cóż, no trzeba było to przełknąć. Chyba rok czasu sobie, czy tam dwa, odpuściłem w ogóle starty, natomiast no później jakoś tam mnie przekonali, żebym popróbował startować w tych kategoriach Mastersów. No i tak startuję, no już tych lat się tam trochę nazbierało, zarówno w normalnych Mistrzostwach Polski, jak i tam czasami w tych branżowych służb mundurowych, Puchar Polski, Mistrzostwach Polski.
1: Służb mundurowych, 10 złotych medali, no to chyba jedno z największych twoich osiągnięć, prawda?
4: No tak, tak, patrząc statystycznie, to faktycznie można powiedzieć, że tutaj to jest taka naprawdę spora, okrągła liczba tych tytułów. Na razie nie udało się nikomu, przynajmniej w tej formule, w której ja startuję, Pointfinding, tam tego osiągnąć. Z czasem pewnie się to uda, no ale na chwilę obecną jestem pierwszy i powiedzmy tego nikt mi nie zabierze.
1: Powiedz mi, które z tych medali, które masz, a masz ich sporo, tak jak powiedziałeś, i tych tytułów, i Mistrza Świata, i Mistrza Europy, i Mistrza Polski, cenisz najbardziej?
4: Pytanie nie jest takie łatwe do końca. Z jednej strony tak, no patrząc na kategorię wiekową, to każdy powie, no najtrudniej i najbardziej liczące są kategorie wiekowe seniorów. To patrząc na kategorię wiekową seniorów, to największym osiągnięciem byłoby zdobycie złotego medalu w Pucharze Europy w 2015 roku w formule Pointfinding i dwóch srebrnych w formule Light Contact i ringowej Full Contact, bo wtedy wystartowałem w trzech formułach. No i rok później, może nie obronienie, bo wystartowałem w kategorii wyżej, zdobycie kolejnego kolejnego złotego medalu w Pucharze Europy, czyli udowodnienie, że ten poziom może być już w formule, tylko wystartowałem wtedy Point Fighting w 2016 roku, więc to można uznać, że w seniorskich startach to na pewno te. No, cenię też bardzo tytuł mistrza Polski seniorów, do którego się dobiłem 27 lat. To z reguły raczej nikt nie ma takiego zapału, żeby tyle razy próbować i daję sobie wcześniej czy później spokój, bo się wydaje, że to się nie udaje. Miałem gdzieś tam po drodze srebrne, miałem brązowe. Natomiast głęboko wierzyłem w to, że kiedyś ten moment nastąpi, kiedyś to się uda i nie jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę zapracuję na to, więc to naprawdę smakowało. W 2014 roku osiągnąłem ten właśnie sukces w Nowym Mieście Lubawskim i to też jest bardzo, że tak powiem, ważne. Natomiast no, obecnie w kategorii mastersów, no to na pewno ubiegłoroczny brązowy medal Mistrzostw Świata, bo to była taka wisienka na torcie, której mi brakowało. Miałem medale z Pucharów Europy, z Pucharu Świata, z Mistrzostw Europy. Z Mistrzostw Świata były 2 piąte miejsca, więc takie, można powiedzieć, tu za podium, takie najbardziej przykre dla sportowca, bo u nas nie ma 4 miejsc, są 2 trzecie i później 5. Udało się ten brąz zdobyć, więc tutaj można powiedzieć, że w tych mastersach jest to ten brązowy medal.
1: Mówiłeś tutaj o swoich początkach. Czy to była jakaś kontynuacja rodzinna, czy ty po prostu byłeś pierwszym sportowcem tego typu w rodzinie?
4: Myślę, że pierwszym. Z tego co wiem, to rodzice czy dziadkowie, tam nikt raczej sportem się nie zajmował, wyczynowo w zasadzie żadną dyscypliną, nie tylko chodzi o sporty walki, ale jakiekolwiek. Ja natomiast no, chciałem czegoś popróbować. W zasadzie zaczynałem od piłki nożnej, jak wielu młodych chłopaków w szkole podstawowej. Tam przez chwilę grałem w stoczniowcu u trenera Pawłowskiego. Natomiast mówię, no nie była to chyba do końca dyscyplina dla mnie, więc szukałem dalej. Później trenowałem lekkoatletykę w Wiśle Płocku, również słynnego trenera Darka Bednarskiego, więc można powiedzieć pod takim, że tak powiem, okiem fachowców. No i po jakimś tam krótkim czasie dopiero tak naprawdę te sporty walki mnie zainteresowały. Najpierw zacząłem od judo, ale mówię, po roku tam treningów tak naprawdę nie do końca czułem parterowe tutaj, że tak powiem, te walki. Spróbowałem jeszcze tam boksu, ale no ten boks tak naprawdę też tam chyba trwał rok czy dwa i tak naprawdę ta sekcja się tam rozleciała. No nauczyłem się tam sporo podstaw i tak dalej, więc one były bardzo przydatne później w kickboxingu, bo to jest, można powiedzieć, jeden z ważnych elementów.
1: Piotrek, spełniłeś sporo swoich marzeń. Czy masz takie jeszcze konkretne w tej chwili?
4: No pewnie bardziej trenerskie, nie? Że człowiek zawsze, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ma swoich tam, powiedzmy, zawodników, których trenuje. Na przykład Rafała Dobiesa, którego można powiedzieć, że mam takiego zawodnika w tej chwili, który jest najbardziej, można powiedzieć, medalodajnym zawodnikiem, najbardziej utytułowanym w klubie. No to doprowadziłem go do Mistrzostwa Polski w formule Fugotak seniorów, doprowadziłem go do Pucharu Europy, więc no myślę, że chcielibyśmy kontynuować i zdobywać kolejne sukcesy.
1: W takim razie życzę Ci sukcesów trenerskich, zawodniczych, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maślanka, prezes klubu LKS Puncher, zawodnik, instruktor i trener.
4: Dziękuję bardzo.
3: SK Płock.
1: Arek Tyc, uczestnik rajdów samochodowych, instruktor doskonalenia techniki jazdy, serwisant, a także współorganizator rajdu płockiego jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Arku.
5: Witam wszystkich serdecznie.
1: I jak zaczęła się Twoja przygoda z motoryzacją?
5: Moje zainteresowania już od małego gdzieś tam się kręciły wokół motoryzacji. Jeszcze kiedyś była piłka nożna. No to takie trochę typowo chłopięce zainteresowania, ale no u mnie się to bardziej rozwinęło. Kolega z szkoły poprosił mnie kiedyś, żebym usiadł ja na jego prawym fotelu jako pilot i to był taki mój pierwsza styczność z motorsportem. No to wiadomo, to były imprezy amatorskie i to był rajd w Włocławku. To był 2008 rok. No i tam wystartowaliśmy. Ja byłem przerażony przed tym startem, bo nie wiedziałem, z czym to się je, jak to, o co chodzi ale no, przetrwaliśmy ten rajd i bardzo mi się spodobało, do tego stopnia, że na kolejnej jakiejś małej imprezie, również w Włocławku, tam spróbowałem własnych sił za kierownicą swojego samochodu. Wypadło to całkiem nieźle, no i tak no, ta miłość do motorsportu zaczęła rosnąć, apetyt zaczął rosnąć, pomysły zrodziły się w głowie, jak to dalej przygotowywać, żeby poprawić osiągi samochodu, i osiągać lepsze pozycje.
1: Czy jakieś tradycje sportowe w rodzinie?
5: Nie. Ani motor sportowy, ani takie sportowe. Chociaż, no mówię, jeszcze za dzieciaka w piłkę trochę grałem, więc ta żyłka rywalizacji cały czas gdzieś tam we mnie była i to można było połączyć pasję do motoryzacji, no i pasję do rywalizacji.
1: Powiedz, który z rajdów, w których uczestniczyłeś, najbardziej zapadł ci w pamięci?
5: Słuchaj, tak naprawdę każdy rajd to jest przygoda. Większa, mniejsza, większe komplikacje, mniejsze komplikacje i naprawdę tego jest bardzo dużo. Jednym z takich większych rajdów, które zapamiętałem, był to rajd małopolski. Była to runda Mistrzostw Polski. To było takie moje marzenie, stanąć na u boku i rywalizować na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o rajdy samochodowe w Polsce. Udało mi się to marzenie spełnić, aczkolwiek, tak jak już wspomniałem, była to przygoda bardzo, bardzo duża, bardzo długa. Nie układała się od samego początku po mojej myśli, no i zakończyła się też niestety awarią tylnego dyferencjału i zblokowało nam koła i na 14 odcinku specjalnym musieliśmy się po prostu wycofać.
1: Czyli generalnie pech, no ale tak nie do końca, prawda? Bo spełniłeś swoje marzenie.
5: Tak, tak. Wracając tutaj do pecha, czy szczęścia, czy pecha, uważam, że w rajdach jest. Jest potrzebne i to często nas dotyka. Często są to jakieś sytuacje takie, na które nie mamy wpływu. A propos pecha, bo to tak chyba bardziej zapadło mi w pamięć. Zawsze miałem pecha, jak założyłem do rajdówki nowe lusterka. Czy to był mały Fiat, czy inne auto, gdzie założyłem po prostu nowe lusterka, bo gdzieś tam uległo uszkodzeniu na jakimś tam szykanie, czy było po prostu uszkodzone. Zakładałem nowe lusterka, no i zawsze kolejna impreza po założeniu nowych lusterek kończyła się albo gdzieś tam przewróceniem auto na bok, albo dachowaniem, tak więc to jest taka ciekawostka, gdzie ten pech z nowymi lusterkami zawsze mnie prześladował.
1: I od tego momentu byłeś przesądny, czy też nie? Czy już wcześniej zawsze patrzyłeś, czy kot przebiega ci drogę na przykład?
5: Generalnie nie jestem przesądny, aczkolwiek były takie przesłanki, że tego pecha gdzieś tam łapię i a propos tego kota, jak przebiegł kot, mówię, kurczę, znowu coś się wydarzy.
1: Co było takim punktem zwrotnym w twojej karierze?
5: Punktem zwrotnym? Najpierw jeździłem niższymi autami przednionapędowymi, tylnonapędowymi. Później miałem pewien taki okres przerwy, no ale to był okres na założenie rodziny. Wtedy poznałem małżonkę obecną, którą pozdrawiam serdecznie. I ona była takim punktem zwrotnym. A już mówię dlaczego. Jest to wyjątkowa kobieta z tego względu, że ona doceniała we mnie tą pasję motorsportową. Ona pchnęła mnie z powrotem, bo no niestety motorsport nie jest tani. Nigdy nie był i nigdy nie będzie. I ze względów finansowych ja wycofałem się, ale po ślubie, gdy nam już ta sytuacja troszeczkę się ustabilizowała, pchnęła mnie. I to tak, też taka może ciekawostka. Siedząc na porodówce, czekaliśmy na rozwiązanie naszej córki i przeglądałem sobie tam rajdówki i żona mi się tak pyta, co ty byś chciał tak docelowo? Ja mówię, no chciałbym takie czteronapędowe, jakieś turbo doładowane auto. No to takiego szukaj. Mówię, ale wiesz, no to koszty. Mówię, i szukaj. I to był ten punkt. I faktycznie ja przeglądałem ogłoszenia tańszych samochodów, znaczy tańszych, chodzi bardziej, że tylnonapędowych albo przednionapędowych, no ale tu żona mnie pchnęła i poszedłem w stronę auta takiego kultowego, czteronapędowego, rajdowego, które zawsze mi się gdzieś tam marzyło. I wtedy ta moja kariera troszeczkę nabrała tempa, bo już zacząłem jeździć bardziej profesjonalne rajdy, wyższe ligi, no i tak ten rozwój właśnie poszedł.
1: Arek, co ciekawe, to wcale nie masz wykształcenia samochodowego.
5: Nie, z wykształcenia jestem, mam marketing i zarządzanie, tak więc zupełnie nie ta branża.
1: I po podstawówce nie poszedłeś do technikum samochodowego?
5: Nie.
1: A w ogóle myślałeś już wtedy o samochodach?
5: Nie, wtedy nie patrzyłem na motoryzację pod tym kątem. Po prostu lubiłem samochody. Gdzieś tam jakieś ogłoszenia, no wiadomo, jakieś tam sportowe samochody, tego się człowiek zawsze oglądał. Ale nie, to nie był jakiś taki mój konik, że wiedziałem, że o, tak, to już będzie to.
1: Lubiłeś się ścigać? lubiłeś być uczestnikiem rajdów samochodowych, ale w pewnym momencie stwierdziłeś, że to ci nie wystarcza.
5: No tak, tak. No brakowało tego rozwoju i wtedy właśnie tu też za sprawą małżonki do auta trafiła klatka i całe wyposażenie bezpieczeństwa. No i wtedy poszliśmy w te rajdy takie profesjonalne i to było spełnienie moich marzeń. Mówię, kolejnym takim najwyższym właśnie celem to były te rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. To udało mi się osiągnąć. No i od jakiegoś czasu no troszeczkę spowolniliśmy i troszkę to przekształciło się, bo przez lata rajdowania zebrałem doświadczenie, którym postanowiłem się podzielić. Zauważyłem, że wielu uczestników popełnia proste błędy i ja tak mówię, kurczę, no dlaczego on tak nie widzi, że robi źle, że popełnia proste błędy, tu go mocno spowalnia i tak postanowiłem pomóc jednemu, drugiemu, no i jakoś tak dalej potoczyło się, że zaczęto mnie prosić, żebym właśnie podpowiedział komuś i z racji też tego, że no nie było finansy i funduszy na serwisowanie auta gdzieś w jakichś dużych teamach czy w warsztatach, no robiłem to sam i stąd też zrodziła się moja obecna praca, prowadzę warsztat samochodowy i tak jakoś to wszystko się potoczyło.
1: Powiedzieliśmy tutaj także, że jesteś instruktorem doskonalenia techniki jazdy. No okazuje się, że jest to bardzo ważne dla kierowcy. Nie tylko na torze rajdowym, ale również, kiedy poruszamy się po drogach publicznych.
5: Tak, zgadza się. To ma bardzo duży wpływ. Sam na początku nie wierzyłem, że aż taki, że jazda podczas prób sportowych OS-ów w rajdach buduje na tyle świadomość, umiejętność opanowania auta w trudnych sytuacjach, podjęcie tak szybko decyzji, która minimalizuje skutki, na przykład jeżeli ktoś nam wyjdzie na drogę, żeby uciec, żeby po prostu nie potrącić kogoś, czy nie uderzyć w jakiś samochód, który nam wyjechał, uciec na krawężnik, na trawnik, gdzieś. To jest właśnie takie trochę, ja to nazywam wybraniem mniejszego zła, ale proszę mi wierzyć, że tak jak w rajdach czasem gdzieś tam przestrzelę prędkość, mam za dużą w zakręcie i wiem, że się do tego zakrętu nie zmieszczę, nie wyrobię, nie ma po prostu takiej siły. No to wtedy szukam gdzieś tam jakiejś bramy, jakiegoś podwórka, żeby tam wjechać, zatrzymać się, cofnąć, uniknąć jakiejś kolizji, uderzenia w rów, w inny samochód czy cokolwiek. I to tak samo przekłada się na ulicę. Proszę mi wierzyć, że to doświadczenie zebrane podczas rajdów wielokrotnie uchroniło mnie przed jakąś kolizją czy wypadkiem w ruchu takim codziennym, normalnym, lokalnym. To widzenie się znacznie zmienia, poszerza sama wyobraźnia kierowcy, o czym często się mówi, jest znacznie większa i to pozwala nam wyprzedzać pewne fakty. Jeżeli widzimy gdzieś, żeby tu podać jakiś przykład, jechałem z żoną i z dzieckiem do sklepu na zakupy i kątem oka zobaczyłem, że wszyscy stoją na czerwonym świetle, nam się zapaliło zielone i zacząłem ruszać, ale nagle zahamowałem pośród tych samochodów, które stały, jeden samochód przemknął naprzed maską i gdybym nie miał tej świadomości, tego widzenia, to pewnie bym ruszył normalnie i przejechał i pewnie by w nas wjechało tamto auto, tak, które przejechał na czerwonym świetle.
1: Czyli jesteś bardzo uważny. No właśnie, jak zachowujesz się w takim razie na zwykłej drodze?
5: Jazda w tej chwili po drogach publicznych zupełnie jest taka spokojna, ułożona. Naprawdę nie mam potrzeby rozwijania prędkości. Nie ma tutaj takich zapędów, gdzie generalnie powinno, większość uważa, że bo jak ty jeździsz w rajdach, to ty pewnie wszędzie szybko jeździsz i zasuwasz. Nie, proszę mi wierzyć, że zupełnie jest odwrotnie. Mamy tą świadomość, co się może wydarzyć i te ograniczenia. I naprawdę, ja wystarczająco wyszaleję się, tak kolokwialnie to nazwę, wyszaleję się na odcinkach czy na torach, tam gdzie jest do tego warunek. Na ulicy już naprawdę nie ma na to potrzeby. Ja jestem na tyle już spokojny i jeżdżę. Wiadomo, no często się człowiek gdzieś tam śpieszy, ale naprawdę te przepisy są wystarczające.
1: Powiedz, czy wszyscy rajdowcy tak do tego podchodzą, czy są też inni?
5: No wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale myślę, że wielu kierowców, czy to wyścigowych, czy rajdowych, czy w ogóle uczestniczących w motorsporcie, bo również mamy drifty, więc wiele tych dyscyplin motorsportu jest. Myślę, że każdy ten kierowca ma tą świadomość i jeździ, myślę, że bezpieczniej, na pewno z większą wyobraźnią.
1: Osiągnąłeś już wiele tak naprawdę. Jesteś no, człowiekiem, orkiestrą, jeśli chodzi o samochody. Jakie masz plany na przyszłość? Co chciałbyś jeszcze osiągnąć?
5: Tak jak wspomniałem, w tej chwili troszeczkę wycofałem się, skupiam się na serwisowaniu, przygotowaniu samochodów innym i organizowaniu między innymi imprez motorsportowych, którą w Płocku też mieliśmy okazję gościć. Chciałbym wrócić, że tak powiem, do klatki, do samochodu, który ma pełne tutaj wyposażenie bezpieczeństwa i chciałbym wrócić na szczebel Mistrzostw Polski, przejechać pełny sezon, bo do tej pory no to była tylko tam wybiórcza runda, ale chciałbym pojechać pełny sezon, no zawalczyć o po prostu tytuł mistrza Polski w swojej klasie.
1: Czy marzą ci się również rajdy zagraniczne?
5: Też, chętnie. No ja byłem już czy chociaż tutaj w Czechach, czy mam plan wybrać się do Niemiec, ale miałem też propozycję taką rajdu Dakar, Dakar Classic, ale no póki co jeszcze nie odważyłem się, bo to jednak jest naprawdę to już ogromne przedsięwzięcie. Trochę mnie przeraża na tą chwilę morze pustyni i boję się, czy odnalazłbym się na takich odcinkach.
1: Jak przygotowujesz się do rajdów?
5: Przygotowania bym podzielił tutaj na dwa filary. Jeden to jest taki stricte mechaniczny, czyli przygotowanie samochodu, zawieszenia, hamulcy, opon, paliwa i całej logistyki tutaj, tak zwanej no, mechaniki, można by to nazwać. I drugi filar jest to takie przygotowanie mentalne, poukładanie sobie w głowy, nauczenie się onboardów, czyli te filmiki, które zamieszcza organizator, jak wygląda odcinek specjalny. Ja tego się uczę, próbuję sobie to zapamiętać, jakieś szczególnie niebezpieczne miejsca, gdzieś jakiś rów, jakieś przejście dla pieszych, jakiś niebezpieczny kamień, wystające ogrodzenie, to są różnego typu takie przeciwności, które mogą stanąć mi na drodze po prostu do dojechania do mety. I staram się wyłapać podczas tych filmików jak najwięcej. No i poza tym całą logistykę, właśnie miejsce, gdzie śpimy, miejsce, gdzie jest serwis, miejsce, gdzie jest start. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę duże przedsięwzięcie i nie wystarczy sobie zarezerwować hotelu i tyle. I jedziemy na rajd. Nie. Hotel, który szukamy, musi mieć przede wszystkim duży parking, żebyśmy mieli gdzie zaparkować busem z rajdówką. Musi być to stosunkowo blisko bazy rajdu, też żeby nie jeździć daleko, żeby nie tracić czasu, bo czas jest bardzo istotny, mamy wszędzie wyznaczone godziny, tak więc no, to jest naprawdę złożony proces i to są dwa takie fundamenty, na których się skupiam, przygotowując się do rajdu.
1: Twoja dominująca cecha charakteru?
5: O, dominująca cecha. No jest ich sporo, ale którą tu wybrać? No na pewno nie jest to punktualność, gdzie jest bardzo ważna w rajdach, bo tam każda minuta się liczy. Myślę, że organizacja. Staram się to na tyle dobrze zorganizować, żeby to wszystko przebiegło płynnie i jak najmniej kosztownie, jak najmniej inwazyjnie.
1: Życzę ci spełnienia tych wszystkich twoich marzeń i planów. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Arek Tyc.
5: Dziękuję.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
3: SK Płock.
1: W Radiu SK witam Anię Przybyszewską, współtwórczynię Inspiracji, a także Roberta Karasiewicza, mówcę motywacyjnego i pomysłodawcę Inspiracji. Witam Was serdecznie w studiu.
6: Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Słuchajcie, postanowiliście zarażać płocczan pozytywnym myśleniem i motywować ich do działania. Skąd taki pomysł? I skąd pomysł na Inspirację i przetwornie myśli?
7: Wszystko generalnie zaczęło się od naszego wspólnego spotkania spotkania za nią, kiedy byliśmy troszeczkę na takim rozstaju dróg życiowym, kiedy spełniliśmy się już trochę zawodowo, ale chcieliśmy robić jeszcze coś dodatkowo w życiu. Kiedy byliśmy już w takim wieku, że zrozumieliśmy, że chcielibyśmy od siebie dać jeszcze więcej i jeszcze od tego życia dużo więcej wziąć. Wtedy tak naprawdę narodził się pomysł inspiracji. Ale dla mnie inspiracja to jest, może podam to na przykładzie. Przez tysiące lat ludzie budowali statki tylko i wyłącznie z drewna. Korzystali z tego budulca w przekonaniu, że tylko drewno potrafi unosić się na wodzie. Po prostu myśl ich nie osiągnęła jeszcze wówczas poziomu zaawansowania, na którym mogliby zrozumieć, że stal również nie musi tonąć i że zdecydowanie lepiej niż drewno nadaje się do budowania okrętów. Po prostu myśl ich nie osiągnęła jeszcze wówczas poziomu zaawansowania, na którym mogliby zrozumieć, że nie zatonie nic, co waży mniej niż wypierana przezeń woda. Dopóki człowiek nie zrozumiał tej zasady, budował drewniane okręty. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia większość ludzi żyła w przekonaniu, że tylko ptaki potrafią latać. Dziś wiemy już, że człowiek nie tylko potrafi dorównać w tej sztuce ptakom, lecz nawet je prześcignąć. Jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy o niezwykłych możliwościach i wrażliwościach powietrza. Nie wiedzieliśmy, że głos i obraz może rozchodzić się z prędkością błyskawicy i to bez potrzeby okablowania. No jak mieliśmy o tym wszystkim wiedzieć, skoro nasz umysł nie rozwinął się jeszcze na tyle, by pojąć tę koncepcję? Inspiracja jest od tego, żebyśmy zrozumieli, że to myśli nas tworzą. Jesteśmy tym, o czym myślimy. Wszystko, czym i kim jesteśmy, tak naprawdę wynika z naszych myśli. A sama inspiracja, jako my, jako ludzie, jesteśmy kierunkowskazem do tego, żeby pokazać pewne ścieżki, możliwości i narzędzia do tego, żeby iść w pozytywnym kierunku.
1: Dlaczego postanowiliście zrobić to w Płocku? Bo płoczanie potrzebują takich drogowskazów?
2: Bo mieszkamy tutaj, spotykamy się z różnymi ludźmi, widzimy jak to jest. Czujemy, że po prostu ludzie potrzebują rozmowy, potrzebują bliskości z drugim człowiekiem. Chcielibyśmy pomóc ludziom, ofiarować im coś, o czym często zapominamy w tym zabieganym świecie, czyli skupiamy się na telefonach, telewizorach, tabletach czy innych nośnikach, a zapominamy o zwykłej rozmowie, po prostu rozmowie z drugim człowiekiem. I my chcieliśmy takie miejsce stworzyć, żeby każdy mógł przyjść i wygadać się po prostu.
1: I tym miejscem jest przetwornia myśli?
2: Tak, bo to, czym się zawodowo wcześniej zajmowaliśmy, różniło się od siebie, chociaż miało wspólny mianownik, bo pracowaliśmy oboje z ludźmi. Spotykaliśmy mnóstwo osób w swoim życiu. Oboje musieliśmy być jakby otwarci na drugiego człowieka, no i dobrze wykonywać swoją pracę. To miało też takie duże znaczenie, to połączyło nas w działaniu w inspiracji, bo w rozmowie, kiedy się spotkaliśmy po wielu, wielu latach, bo my znamy się od naprawdę mnóstwo lat jeszcze z czasów szkoły, zaczęliśmy rozmawiać i tak naprawdę doszliśmy właśnie do tego wspólnego mianownika, że kurczę, fajnie byłoby coś stworzyć, coś takiego, żeby ludziom pomagać po prostu. My nie jesteśmy ani psychologami, ani jakimiś ludźmi wykształconymi w tym kierunku właśnie, ale przecież rozmowa z drugim człowiekiem może być w każdej sytuacji, wszędzie, prawda?
1: I inspirująca, prawda? Tak. Robert, mówca motywacyjny, to kto to taki?
7: Znowu posłużę się przykładem. Nick Vujicic, mężczyzna, który urodził się bez rąk i bez nóg, przez wiele lat siedział w domu zamknięty i zadawał sobie takie niewłaściwe pytania, czyli pytania, dlaczego Bóg mnie tak skrzywdził, dlaczego nie mam rąk i nóg, dlaczego nigdy nie będę grał w piłkę, jeździł rowerem, dlaczego nigdy nie będę miał pięknej żony, wspaniałej rodziny. Ale pewnego razu Nick Vujicic zadał sobie zupełnie inne pytanie. Zadał sobie pytanie, co powoduje, że się uśmiecham. Zaczął szukać tych rzeczy, które powodowały uśmiech na jego twarzy. Okazało się, że samo wyjście na dwór już spowodowało uśmiech na jego twarzy. To, że zaczął się przemieszczać, zaczął szukać rzeczy, które pomagają mu w przemieszczaniu się. Jego celem było zdobycie pieniędzy na wózek. Zdobył pierwszy wózek, dzięki któremu zaczął się przemieszczać. zamieszczać.
1: Czyli zaczął szukać pozytywów.
7: Dokładnie. Następnie okazało się, że jest inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie, więc zaczął opowiadać o tym swoim życiu, o całym tym przełomie, czyli od kiedy zmienił swoje myślenie, jak zmieniło się jego życie. Teraz jest szczęśliwym człowiekiem, ma wspaniałą rodzinę, robi wiele rzeczy, o których nawet wcześniej nie pomyślał, że może robić. I generalnie dla mnie osoba, która nazywa się mówcą motywacyjnym, to jest osoba, która potrafi przełamać to myślenie i pokazać ludziom, że mają jeszcze możliwości, o których nawet nie myślą, które mogą realizować, a które w momencie, kiedy mają tylko negatywne myślenie, nie przychodzą im absolutnie do głowy.
1: Czyli jest to taka osoba, która uświadamia drugiej osobie, że ta druga osoba coś może, że ona potrafi.
6: Staramy się pomagać znaleźć powód i siły do działania, właśnie rozmawiając z ludźmi.
1: Nie tylko wy rozmawiacie z tymi ludźmi, bo zapraszacie osoby, którym się udało, którzy mają swoją pasję i te osoby są przykładem dla tych, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca w życiu, tak?
7: Tak, my też sami szukamy inspiracji w życiu, więc zapraszamy osoby, które są dla nas inspiracją, które obserwujemy, które nie tylko osiągają sukcesy w sferze zawodowej, ale mają pasje, które później realizują. I to są osoby, które też nie miały w życiu łatwo. Więc dla mnie przykład tego Nika Wójcicza to jest takim przykładem, jak gdyby takim szablonem, którym się poruszamy, pokazując ludzi, którzy od tych niedogodności przechodzą właśnie do życia szczęśliwego. Cały czas zapraszamy nowych ludzi i będziemy kontynuowali to. Organizujemy seminaria tematyczne, takie biograficzne, do których zapraszamy właśnie takich ludzi.
1: Co ważne, te seminaria są darmowe i właściwie każdy płotczanin może w nich uczestniczyć i znaleźć coś dla siebie i zobaczyć, że być może ta osoba, która jest na tym seminarium gościem, będzie dla niego inspiracją, tak?
6: Dokładnie. Chcemy też, żeby właśnie ludzie zobaczyli, posłuchali, bo to jest tak, że ktoś, kto przychodzi do nas na spotkanie, może w tym spotkaniu uczestniczyć, zadawać pytania, rozmawiać, bo my nie zamykamy się na to. To nie
1: czyli
6: jest tylko
1: czynnie.
6: Tak, czynnie, że nie tylko ktoś przychodzi, słucha i wychodzi.
1: Ale może też
6: ale
1: przyjść,
6: może,
1: posłuchać.
6: Tak, oczywiście, może przyjść, po prostu posłuchać, jeśli ma na to ochotę, bo my nikogo tam nie ciągniemy, prawda, za
1: no
6: język.
1: No właśnie, nie wyciągacie,
6: nie,
1: no teraz nie, pan powie coś tam, tak?
6: Tak, nie, absolutnie. Ktoś, kto ma ochotę zabrać głos, jakaś myśl mu przyszła do głowy, coś może fajnego też od siebie, to jak najbardziej. Natomiast jeśli ktoś po prostu chce tylko przyjść, usiąść, posłuchać, jak najbardziej.
1: Myślę,
6: też.
1: Że takie pierwsze spotkanie dla osoby introwertycznej to jest idealne spotkanie, takie rozpoznawcze, prawda? A być może
6: tak,
1: później
6: dokładnie.
1: Przyjdzie na kolejne.
6: Dokładnie, dokładnie. My zresztą tych spotkań już mamy trochę za sobą, z różnymi osobami, bo przecież byli i sportowcy, prawda? To tutaj na spotkaniach z Robertem, bo Robert też no, wiele lat trenował judo. Naprawdę różni ludzie już u nas bywali.
1: No właśnie, kto może być inspiracją dla nas? Jakie to są osoby?
7: Tak naprawdę to może być każda osoba. Każda osoba, która opowie o swoim życiu, bo tak samo jak i książki. Jeden powie, że ta książka go nie zainteresuje. Drugi powie, że ta książka jest dla niego wspaniała, bo właśnie przeczytał jakieś zdanie, które odmieniło jego życie. I dokładnie tak samo jest z biografiami ludzi, którzy opowiadają o sobie. Jest tak, że większość ludzi przychodzi i słuchaj, ja to mógłbym napisać książkę o sobie. Każdy z nas tak ma. I dla każdego, nie wiem, osoba, która z jednej strony może wydawać się mało interesująca, dla drugiej osoby będzie bardzo interesująca.
1: Bo każdy ma swoją własną historię, prawda?
7: Tak jest. No i my chcemy te historie pokazywać. Oczywiście na przykładzie ludzi, którzy są jak gdyby takim pozytywnym przykładem, czyli oni przeszli już tą przemianę, czyli już byli w tym miejscu takim negatywnym, a teraz nagle są w tym miejscu pozytywnym. Osiągają sukcesy, wyznaczają sobie kolejne cele. Te seminaria są taką wisienką na torcie inspiracji.
1: Powiedz mi, Robert, podczas takiego spotkania, jaka jest rola mówcy motywacyjnego?
7: Powiem sam po sobie, że według mnie tak naprawdę mówca motywacyjny to jest właśnie tym kierunkowskazem. Czyli nadaje pewien kierunek i podaje jakieś narzędzia, podaje przykłady. Ja używam do tego techniki storytellingu, czyli opowiadam historię o innych ludziach, w którym przydarzyły się różnego rodzaju historie i jak gdyby chcę, żeby te przykłady zainspirowały ludzi do zmiany. Zapraszamy wszystkich, wszystkie indywidualne osoby z Płocka, które chciałyby tak naprawdę przyjść, porozmawiać, napić się dobrej kawy. Zapraszamy do inspiracji.
1: Czyli nie tylko na owe spotkania, ale również zapraszacie po prostu pojedyncze osoby do siebie na rozmowę.
6: Tak, dokładnie. Każdy, kto po prostu chciałby się wygadać albo ma jakiś, może ma jakieś plany związane z jakimś tam przedsięwzięciem, ale nie ma odwagi czasem wyjść z tym do przodu. Czy obawia się pewnych rzeczy, czy może ma jakieś no, związane z tym, nie wiem, lęki, no bo to różnie bywa, to oczywiście zapraszamy do nas. Można przyjść, można po prostu pogadać, wygadać się zwyczajnie, bo czasami nawet bliskiej osobie nie chcemy za bardzo mówić pewnych rzeczy, jakichś tam swoich planów i gdzieś nam się to kołacze w głowie, odkładamy to gdzieś, a nie, no to może to jest mało istotne, może rzeczywiście nie teraz, może to, a może właśnie czasem zainspirować możemy kogoś do tego, żeby właśnie ruszył do przodu trochę i fajnie.
7: Jeszcze dopowiem tylko jedno słowo. To miejsce powstało ze względu na to, że nam samym zabrakło wtedy takiego miejsca. Po prostu. Kiedy my byliśmy na tym rozstaju dróg, to mieliśmy ochotę z kimś porozmawiać, szukaliśmy właśnie tej inspiracji, no spotkaliśmy siebie nawzajem i jak gdyby z tego wyrósł cały ten pomysł, ale my chcemy stworzyć to miejsce, żeby właśnie dla tych osób, które są teraz w podobnej sytuacji, a myślę, że wiele osób w takiej sytuacji właśnie znajduje się obecnie.
1: Bo wy już wyszliście na prostą i idziecie w dobrym kierunku, w tym, którym chcecie i chcecie po prostu pomóc innym.
7: Dokładnie.
1: A więc jeżeli macie problemy, jeżeli chcecie zacząć myśleć pozytywnie, a jednocześnie znaleźć inspirację do nowych wyzwań, nowych działań w swoim życiu, po prostu zgłoście się do inspiracji w Płocku, gdzie was znaleźć.
7: Tak jest. Płock, ulica Wyszogrodzka 12A. Na Facebooku oczywiście kontakt mailowy mówca.motywacyjny@gmail.com.
1: Bardzo dziękuję. Moim gośćmi byli dzisiaj Anna Przybyszewska i Robert Karasiewicz, mówca motywacyjny. Bardzo wam dziękuję.
6: Dziękujemy bardzo.
7: Dziękujemy bardzo.
3: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj wyruszamy ponownie w podróż po Płocku, a moim gościem jest Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, która oprowadzi nas po naszym mieście śladami kobiet. Witam cię serdecznie. Powiedz mi, kogo dzisiaj poznamy?
8: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Będą to dwie kobiety, których herstorie się wiążą ze sobą, bo one żyły w podobnym czasie. Jest to Maria Macieszyna i Marcelina Rościszewska. Urodziły się w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, natomiast najbardziej aktywne właśnie były w okresie przed I wojną światową, w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
1: Asiu, kiedy spacerujemy po Płocku, gdzie możemy znaleźć ślady tych kobiet?
8: Paradoksalnie śladów jest tak naprawdę mało, bo na przykład na ulicy Sienkiewicza 41, gdzie znajduje się kamienica, w której mieszkała Maria Macieszyna z mężem, też znanym działaczem społecznym, burmistrzem, prezydentem, lekarzem Aleksandrem Macieszą, jest tablica, która mówi, że w tym domu mieszkał Aleksander Maciesza, a o Marii Macieszynie nie ma ani słowa, a ona była tak naprawdę właścicielką tego domu, który kupiła z pieniędzy odziedziczonych z majątku po pierwszym mężu. Także tych śladów właśnie niestety jest bardzo mało. No Marcelina Rościszewska jest na przykład upamiętniona w nazwie szkoły plastycznej, tak? Jej matronką jest właśnie Marcelina Rościszewska. W Towarzystwie Naukowym Płockim jest portret przedstawiający Macieszów, natomiast niestety tych śladów kobiecych jest bardzo mało. No są pomniki, ale one przedstawiają mężczyzn. Jedyną kobietą, która się doczekała pomnika w Płocku jest Mira Zimińska-Sygietyńska, to jest pomnik na ulicy Tumskiej.
1: Ale mamy mieć kolejny podobny.
8: Tak, no zawiązał się komitet, który postulował właśnie powstanie pomnika Marceliny Rościszewskiej, natomiast nie wiem, na jakim etapie teraz są prace komitetu. Jest jeszcze jeden pomnik przedstawiający kobietę z dzieckiem i on nosi tytuł Macierzyństwo, ale jest to pomnik tak tajemniczy, że znalazłam tylko informację, że autorem tego pomnika jest Arciszewski, natomiast nic więcej na ten temat niestety nie wiem.
1: No dobrze, wędrujmy więc śladami Marii Macieszyny i powiedz może o czymś, czego właściwie nie da się wyszukać w wyszukiwarkach internetowych na jej temat.
8: Przede wszystkim mamy rocznicę, setną rocznicę trzeciego wydania przewodnika po Płocku i to przewodnik Macieszyna, Maria Macieszyna napisała wspólnie z Aleksandrem Macieszą, więc ten przewodnik w ogóle jest digitalizowany przez Towarzystwo Naukowe Płockie, także płoczanie, którzy chcieliby się przenieść do tego Płocka właśnie po wojnie polsko-bolszewickiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, mogą sobie ten przewodnik znaleźć i spacerować właśnie ulicami miasta, przenosząc się w wyobraźni do tego 1922 roku. I w ogóle pierwsza edycja tego przewodnika była napisana już w 1913, kolejna w 1914, ale wtedy wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany wydawnicze, no i 1922 rok, to jest właśnie ta trzecia edycja przewodnika, gdzie Aleksander Maciesza odpowiadał za takie informacje praktyczne, a Maria Macieszyna, która była płoczanką, bardzo dobrze znała historię miasta, opisywała zabytki i te miejsca, które w Płocku warto zobaczyć, ale ona była autorką też innych publikacji, bo na przykład opisała katedrę płocką i ja, przygotowując się do spaceru, gdzie miałam właśnie turystów grupę oprowadzać po wnętrzach katedry, przygotowywałam się między innymi bazując właśnie na przewodniku Marii Macieszyny, ale z takich ciekawostek opisała też powstanie listopadowe w Płocku i na Mazowszu Północnym. I ona pierwsza napisała, że ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego miało miejsce w sali sejmowej ratusza. Już teraz wiemy, że to nie jest prawda. Znaczy, rzeczywiście ten ostatni Sejm, którego sesja była solwowana, czyli odroczona, prawdopodobnie tutaj w Płocku obradował, ale nie znamy dokładnego miejsca i Maria Macieszyna, można powiedzieć, że stworzyła taką legendę o tej sali sejmowej. Tam nawet znajduje się przecież tablica, która upamiętnia te ostatnie obrady Sejmu. Natomiast najprawdopodobniej to nie było w tej sali.
1: Poza tym chyba była też autorką publikacji o malarstwie płockim.
8: Tak, Płock w malarstwie, no ale zwłaszcza te turystyczne tematy ją najbardziej zajmowały, natomiast zajmowała się też taką publicystyką i pisywała na przykład do ech płockich i łomżyńskich, później to były echa płockie i włocławskie, gdzie redaktorem naczelnym był Adam Grabowski, związany też z Jagiellonką, z Płocką Szkołą Jagiellonką.
1: Ona na początku wcale nie była związana z Płockiem, tylko z Drobinem, prawda?
8: Z Drobinem, tak, bo tam był majątek jej pierwszego męża, Eugeniusza Kunkla. Nie do końca jej atmosfera w Drobinie odpowiadała, natomiast tam też w taką pracę społeczną była zaangażowana, była członkinią Koła Polskiej Macierzy Szkolnej właśnie w Drobinie, uczyła na tajnych kompletach i generalnie zajmowała się właśnie taką działalnością charytatywną i społeczną.
1: A z rodziną... No, publikowała różnego rodzaju artykuły, prawda?
8: Tak.
1: Między innymi też emancypacji kobiet.
8: Tak, o emancypacji, o równouprawnieniu, no bo trzeba zaznaczyć, że razem z siostrą Jadwigą Kosmacińską była członkinią Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. I w sumie najważniejsza pewnie jej publikacja to jest ten pamiętnik

0: niejako Maria Macieszyna, wzięła tą szopkę od murarza Stawickiego i tam we wspomnieniach można przeczytać, jak ona z nim siedzi w bibliotece Zielińskich i odtwarzają te wszystkie ludowe pieśni, no bo można tak naprawdę o tym człowieku powiedzieć, że był twórcą ludowym, bo on z nożyka i z pilnika, z drewna olchowego wycinał kukiełki, które występowały w tej szopce i po prostu chodził po domach i za pół rubla można było obejrzeć takie przedstawienie. I teraz tą szopkę można oglądać na wystawie w Muzeum Etnograficznym, czyli w oddziale Muzeum Mazowieckiego, w dziale etnograficznym w Spichlerzu.
1: Jasiu, skoro szukamy śladów Marii Macieszyny w Płocku, mówisz, że jest ich niewiele, no ale warto też wybrać się na cmentarz, prawda?
0: Tak, tam gdzie spoczywa razem ze swoim mężem Aleksandrem Macieszą.
1: No to i... jeden z najstarszych cmentarzy i najstarszy cmentarz w Płocku.
0: Tak, najstarszy cmentarz w Płocku i tutaj też można od razu zaznaczyć, że jest 20 lat starszy niż warszawskie Powązki, które są uważane jako bardzo stara nekropolia.
1: Zresztą nazywane płockimi Powązkami.
0: No tak, nazywane płockimi Powązkami. Ale wracając jeszcze do Marii Macieszyny, to warto też podkreślić, że ona była zafascynowana przyrodą, naturą i właśnie do Muzeum Mazowsza Płockiego przekazała zielni, gdzie było aż 712 gatunków ususzonych, dobrze spreparowanych i opisanych roślin.
1: No to nieźle.
0: I to jest niebywałe na tyle, że wtedy nie było takich monografii florystycznych, którymi mogła się posługiwać, tylko robiła to wszystko we własnym zakresie. Była to jej ogromna pasja już od dziecka. I chciałabym tutaj powiedzieć właśnie o takiej bardzo śmiałej koncepcji niezrealizowanej. Miała marzenie, żeby stworzyć w Płocku ogród botaniczny, gdzie właśnie będą pokazane różne gatunki roślin. Później tą koncepcję jeszcze rozszerzyła o to, żeby znajdowały się tam ryby, ptaki, właśnie basen z rybkami i ogród jordanowski, bo tymi ogrodami Jordana fascynował się jej mąż Maciesza i postulowali wspólnie o to, żeby tworzyć takie ogródki jordanowskie dla dzieci, że dzieci, mając taką naturalną potrzebę ruchu, powinny mieć miejsca dedykowane do rekreacji, do wypoczynku, do relaksu, no bo niestety nie ukrywajmy, te 100 lat temu dzieci się często bawiły w rynsztokach, w śmietnikach, na jakichś brudnych, zaszczurzonych podwórkach, także to była taka naprawdę pilna i paląca potrzeba.
1: Jasiu, a dlaczego zestawiłaś te dwie postaci, Marię Macieszynę i Marcelinę Rościszewską, o której teraz trochę powiemy?
0: Zestawiłam je razem, no bo one poruszały się w podobnych obszarach, czyli działały właśnie w kołach polskiej macierzy szkolnej i tak naprawdę ich drogi zawodowe się spotkały, bo przez długi okres czasu Maria Macieszyna pracowała jako nauczycielka w gimnazjum żeńskim imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, gdzie przez wiele lat przełożoną dyrektorką, chociaż uczennice mówiły na nią pani przełożona, była właśnie ta druga kobieta, o której chcę poopowiadać, czyli Marcelina Rościszewska.
1: Czy więcej śladów jest po Marcelinie Rościszewskiej?
0: Chyba niestety też nie. Tak jak wspomniałam, to jest niestety tylko jest matronką właśnie szkoły plastycznej. Kiedy są obchody, kiedy świętujemy odzyskanie niepodległości 11 listopada, to wiem, że chówce harcerskie przygotowują ciasteczka Marcelinki, bo Marcelina Rościszewska nosiła...
1: I chyba też Szkoła Specjalna 24 przygotowywała takie ciasteczka.
0: Bo Marcelina Rościszewska uwielbiała kapelusza i w większości fotografii po prostu widać ją w tym nakryciu głowy, więc to po prostu Marcelinki ciasteczka nawiązują do nakryć głowy, które nosiła właśnie Marcelina.
1: No właśnie,
0: Marcelina.
1: One są w takiej formie kapeluszy, prawda?
0: Tak, w formie kapeluszy i w ogóle Marcelina Rościszewska była właśnie nazywana panią przełożoną przez uczennicę, była też nazywana słoneczkiem przez swoich bliskich i krewnych, bo była kobietą o niezwykłej pogodzie ducha, ale też na przykład Kazimierz Meissner, związany z klubem artystycznym Płoczan, nazywał ją admirałem w peniuarze, no bo Marcelina Rościszewska była komendantką Służby Narodowej Kobiet Polskich, zorganizowała Komitet Obrony Lwowa i w ogóle pojechała z ochotnikami do oblężonego Lwowa, żeby tam organizować pomoc i walczyć. Podczas obrony Płocka przed wojskami bolszewickimi, teraz obchodziliśmy niedawno rocznicę tego wydarzenia, 18-19 sierpnia, szkołę wtedy jeszcze nie upaństwowiono, bo gimnazjum dopiero upaństwowiono w 1920, wcześniej to była po prostu szkoła udziałowa żeńska, to w siedzibie gimnazjum przy ulicy Kolegialnej, tam gdzie teraz znajduje się szkoła muzyczna, przekształciła całą siedzibę w ambulatorium, w szpital, punkt opatrunkowy, był tam też skład amunicji, no i sama w obronie Płocka również aktywnie brała udział, przeprowadzała żołnierzy między innymi ogrodami z Nadwisły na ulicę Kościuszki, na barykady i została później odznaczona przez marszałka Józefa Piłsudskiego rok później, 10 kwietnia 1920.

0: 2021 roku orderem wojskowym, odznaczeniem wojskowym Krzyżem Walecznych za tą bohaterską właśnie postawę
1: podczas obrony Płocka 1920 roku, ale wcześniej, przed I wojną światową, prowadziła również program tajnego nauczania.
0: Tak, no to w ogóle od tego się zaczęło, że ona też w okolicach Drobina początkowo zamieszkiwała. Mhm. Znaczy, możemy zacząć od samego początku, tak? Bo to też jest bardzo ciekawe, że najpierw pobierała nauki w tak zwanym Instytucie Maryjskim w Białymstoku. To był Instytut Cesarzowej Marii Fiodorówny. I tam w ogóle, żeby się do tego Instytutu w Białymstoku dostać, to trzeba było się legitymować pochodzeniem szlacheckim do kilku pokoleń wstecz, znać bardzo dobrze język rosyjski, francuski. I tu właśnie jest taka ciekawostka, anegdota, że Marcelina Rościszewska nie znała języka rosyjskiego, no bo pochodziła z bardzo patriotycznej rodziny, więc nie uczono jej języka wroga. I w ogóle tutaj warto też wspomnieć historię jej rodziców, bo ona była później wychowywana przez ciotkę, jej rodzice zmarli, kiedy miała kilka lat, najpierw jedno, później drugie. Natomiast Jan i Leokadia, czyli rodzice Marceliny Rościszewskiej, poznali się w więzieniu w Bobrujsku, gdzie byli przetrzymywani właśnie za aktywny udział w powstaniu styczniowym w 1863 rok. I poznali się tak naprawdę przypadkowo, bo oczywiście kobiety i mężczyźni byli przetrzymywani oddzielnie, ale był wspólny spacerniak. I oni na tym spacerniaku się zobaczyli. Mhm. Podobno to była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak to opisywała w swoich wspomnieniach między innymi właśnie Marcelina Rościszewska. No i szukali sposobów, jak się ze sobą kontaktować. Na początku strażnik więzienny przekazywał liściki pomiędzy zakochanymi, a później inspektor więzienia, Gruzin, który podobno był zakochany w Leokadii, zgodził się, żeby przekazywać właśnie wiadomości od Leokadii Janowi, także coś niebywałego. I najpierw zwolniono z więzienia Leokadię i ona odrzucała adoratorów, podobno była przepiękną kobietą i czekała właśnie na swojego wybranka. Pojawiła się później Marcelina Rościszewska, no ale jako, że rodzice młodo zmarli, no to później była pod opieką dalszej rodziny, właśnie ciotki. No i jak do tego instytutu w Białymstoku trafiła, tego rosyjskiego nie znała. No więc postawiono jej warunek, tak, że musi się tego języka nauczyć. To powiedziała, że się nauczy. I w 2 tygodnie nauczyła się na tyle, że została do tego instytutu przyjęta. I w ogóle w książce Wspomnienia pogodne Marceliny Rościszewskiej, zaraz przytoczę dokładny tytuł, a było tak, Wspomnienia pogodne Marceliny Rościszewskiej. Bardzo plastycznie i barwnie opisuje właśnie między innymi swój pobyt w tymże instytucie. Nie można było używać języków ojczystych, można było tylko posługiwać się językiem francuskim, niemieckim, rosyjskim. No i uczennice, które się do tego nie stosowały, otrzymywały różnego rodzaju kary, czyli na przykład podczas spożywania posiłków musiały stać i spożywać posiłek na stojąco, podczas gdy inne uczennice siedziały przy stole. Dostawały na przykład dodatkowe wiersze po francusku, po niemiecku, żeby mówić. A taką chyba najgorszą karą to było przyczepianie czerwonego języka, właśnie za używanie tego języka ojczystego. I Marcelina Rościszewska, jako że była też taką kobietą z temperamentem i buntowała się przeciwko różnym rzeczom, właśnie w tych wspomnieniach pisze, że między innymi do tego instytutu ją wysłano po to, żeby ją troszeczkę utemperować. Razem z innymi uczennicami zbuntowała się i ten język czerwony, który właśnie był przyczepiany uczennicom za używanie języków ojczystych, zaczęła nosić jako jakieś odznaczenie, tak? Zaczęło napawać ją to dumą. No i dziewczyny doprowadziły do tego, że przestała to być kara i przestaną właśnie stosować takie karanie bardzo niewychowawcze w sumie dziewcząt w tym instytucie. A druga anegdota jest związana z tym, jak został przysłany portret przyszłego cesarza Rosji. No i dziewczynki uczennice miały dygnąć przed tym portretem, a Marcelina Rościszewska, jako ta właśnie swawolna, temperamentna dziewczynka, dygając, stała takiego pstryczka w nos przyszłemu carowi. No i prawdopodobnie spotkałaby ją kara, łącznie z tym, że relegowano by ją ze szkoły, natomiast inspektor szkolny, któremu chyba pałał do niej sympatią, stawił się za nią, jeszcze wuj interweniował i dzięki temu w tym instytucie została. No a później to wiemy, wyjechała do Paryża i między innymi w Instytucie Panien Polskich w hotelu Lambert pobierała nauki, ale też chodziła na kursy filozoficzne na Sorbonie, także niebywale jak na tamte czasy wykształcona kobieta, bo nie zapominajmy, że wtedy to były męskie szkoły, kobiety uczyły się w zaciszu domowym i bardzo często na poziomie gimnazjum po prostu ta nauka była już kończona przez kobiety. A jeszcze jedną anegdotę chciałabym przytoczyć związaną z Marceliną Rościszewską. To jeszcze jest z czasów właśnie, jak przebywała w majątku w Niedrożu koło Drobina, bo co też jest takie niebywałe na tamte czasy, ona z mężem później była w separacji. Dopiero zamieszkali ponownie wspólnie razem, kiedy już byli obydwoje na emeryturze i mieszkali ze swoim synem w Krakowie, który opisywał, że babcia chodziła do dziadziusia na górę, a dziadziuś przynosił babci, czyli Marcelinie, kwiatki zrywane gdzieś na łące. Natomiast oni byli przez długi czas w separacji, co wynikało po prostu z tego, że byli niedopasowani charakterami, temperamentami. Marcelina była świetnie wykształcona, jej mąż Seweryn już niekoniecznie, ona była bardzo pogodna, on był opisywany nawet przez synów jako raczej osoba ponura, mruk, także ich drogi się rozeszły, ale jeszcze właśnie będąc w Niedrożu prowadziła tajne komplety, no i angażowała do tego swoich synów, miała dwóch synów, Lecha i Czecha, i synowie stali na czatach, a dzieci w tym czasie pobierały nauki, no i któregoś razu wpada jeden z synów do klasy i krzyczy: mamo, Moskale idą. No więc dzieci błyskawicznie pochowały kałamarze, podręczniki, zeszyty, wyskoczyły przez okno, były przygotowane różnego rodzaju narzędzia do prac ogrodowych, no i pozorowały pracę w ogrodzie, a Marcelina Rościszewska wzięła robótkę ręczną i zajmowała się robótkami ręcznymi, no i w taki sposób udawało się właśnie te tajne komplety prowadzić.
1: Dziękuję Ci, Asiu, za przybliżenie postaci Marii Macieszyny i Marceliny Rościszewskiej, a moim gościem była dzisiaj Joanna Pęsik z Herstorii Płockiej, a jednocześnie przewodniczka turystyczna.
0: Dziękuję również.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
1: Moim gościem dzisiaj jest Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Witam Cię, Michale.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No i po raz kolejny oprowadzamy Was po Płocku. Zwłaszcza, że jest ku temu okazja, bo budynek ratusza ma już 200 lat.
3: Rzeczywiście 200 lat świętuje budynek, w którym obecnie mieszczą się władze miasta, rada miasta, prezydent, prezydenci w zasadzie. I to budynek, który my doskonale kojarzymy. Zajmuje całą zachodnią pierzeję naszego starego rynku. Chociaż pierwotnie ratuszem była tylko i wyłącznie środkowa część tej elewacji. Jak kiedyś wybierzecie się na stary rynek i staniecie przodem do ratusza, to popatrzcie, jak ten budynek wygląda. On tylko pozornie wygląda jako doskonała całość. W rzeczywistości pierwotnie, tak jak powiedziałem, ratuszem była ta środkowa część, ta z wieżyczką. Natomiast, no cóż, administracja ma to do siebie, że lubi się rozrastać i z czasem zabrakło po prostu w tym budynku miejsca. Więc dołączono do niego najpierw kamienicę, którą zobaczycie z prawej strony, a z czasem dołączono również kamienicę z lewej. I dopiero ostateczny wygląd tego ratusza powstał po połączeniu trzech różnych kamienic, co doskonale jest widać, bo jak będziecie właśnie patrzeć na ratusz, stojąc do niego przodem, to zobaczycie, że w zasadzie podłoga prawej kamienicy jest niemalże sufitem lewej kamienicy. Zobaczycie różnicę w liczbie osi. On tylko pozornie wygląda na idealnie symetryczny, a zobaczycie, że jedna kamienica, ta z prawej jest większa, ta z lewej mniejsza. No, to bardzo dobrze świadczy o architekcie, który skleił to w całość. Stworzył z tego jeden spójny bardzo budynek, bardzo ładny, klasycystyczny, elegancki pałacyk, ale tak jak wspomniałem, to są trzy różne kamienice i czuje się to, kiedy wejdzie się do środka i chodzicie wzdłuż budynków, no tam są schody. Trzeba po prostu przemieszczać się pomiędzy kamienicami, bo w miejscu, gdzie zostały one połączone, no, nie udało się połączyć poziomów i po kilku stopniach trzeba pokonywać różnice.
1: Michał, co mieściło się na początku, kiedy wybudowany został ten ratusz? Jak on wyglądał, jak on został zagospodarowany? Wiedziałeś, że tylko jedna część została wybudowana, następne zostały dobudowane w późniejszym okresie. Więc jak to wyglądało?
3: No, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię spowodowało, że pierwotnie zakładano, że ten budynek środkowy, ta środkowa kamienica, ona spełni wszystkie swoje potrzeby. I rzeczywiście przez pewien czas tak było. Pamiętajmy, że budynek, kiedy został wybudowany, kiedy został zaprojektowany przez świetnego architekta, to jest jest projekt Jakuba Kubickiego, tego samego, który zaprojektował na przykład warszawski Belweder. Słuchajcie, no prezydent Rzeczypospolitej mieszka w budynku zaprojektowanym przez tego samego architekta, który zaprojektował dla naszego, no obecnie prezydenta, też pamiętajmy, że nie zawsze mieliśmy prezydenta, to był burmistrz i tak dalej. No na przestrzeni lat to się zmieniało. Niemniej jednak budynek piękny, bardzo okazały, na początku wystarczył do tego, żeby tam Rada Miasta mogła spotykać się, mogła podejmować decyzje, żeby tam urzędnicy również mogli swoje zadania wypełniać. Ja jeszcze tylko wspomnę, że to nie jest jedyny i ostatni projekt Kubickiego w naszym mieście, ponieważ wszystkie rogatki, które do tej pory ocalały, są również według projektu Jakuba Kubickiego, a więc te okrąglaki, które pewnie kojarzycie na ulicy obecnie Kazimierza Wielkiego, kiedyś Wieczorka, w okolicach starych cmentarzy. Rogatki, które znajdują się przy ulicy Kilińskiego i Warszawskiej, Wyszogrodzkiej w zasadzie, ale prowadząca w kierunku Warszawy i dlatego rogatki warszawskie. No i nieduże rogatki płońskie przy wjeździe do obecnej siedziby Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica. Nie ocalały rogatki ostatnie, te bielskie, ale te, które mamy rzeczywiście w tej chwili, projekty Kubickiego. Świetne, bardzo ładne. No, mamy powód, żeby być dumni, że ten architekt tak ładnie Płockiem się zajął. A wracając do zagospodarowania, no... Cóż mogę powiedzieć?
1: Czy prezydent mieszkał w ratuszu? Bo był taki moment, ale to właśnie nie pamiętam, czy w tym poprzednim.
3: Mieszkał obok, to była kamienica obok, rzeczywiście. Natomiast to nie było mieszkanie. To nie było mieszkanie, to był budynek, który służył do pracy. Ale rzeczywiście prezydent, za czasów którego ten budynek został wzniesiony, on również mieszkał na Starym Rynku. Zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem, wzrastało. W tej chwili, jak pewnie część z Płoczan doskonale sobie zdaje sprawę, to już jest nie tylko ten budynek przy tej zachodniej Pierzei, ale również budynki wzdłuż ulic sąsiadujących, to już niemalże cały kwartał, a więc ulica Kazimierza Wielkiego od początku i ulica Zduńska równoległa do Kazimierza Wielkiego. No, znak czasów chyba. Rozrasta nam się ta administracja bardzo i potrzebuje coraz więcej miejsca.
1: Michał, to ten budynek, który obecnie jest na Starym Rynku, ale przecież ratusz istniał dużo, dużo wcześniej. Chyba pierwszy powstał w XIV wieku.
3: W XIV wieku, tak. No, tak jak powiedziałeś, nasze miasto jest jednym z najstarszych miast w Polsce. No i siłą rzeczy też pewnie, skoro miasto, no to miasto, które ma swoją ławę miejską, ma swoich urzędników, no też oni wymagali oczywiście jakiejś siedziby. I pierwszy ratusz, rzeczywiście badacze osadzają go gdzieś w okolicach wieku XIV. On do naszych czasów niestety nie dotrwał. No w ogóle długo nie powstał, bo w ciągu mniej więcej 100 lat uległ zniszczeniu, najprawdopodobniej w trakcie pożaru. W wieku XV wybudowany został kolejny ratusz, kolejna siedziba, ale rzeczywiście tutaj musimy wrócić na chwilkę do układu, który do tej pory doskonale się w naszym mieście zachował, bo układ Starego Rynku, a więc ten plac, który dzisiaj niestety cały wybrukowany, ale on mniej więcej obejmuje teren średniowiecznego Starego Rynku wokół Starego Miasta, on zachował się do naszych czasów bez większych zmian. Zwróćcie uwagę też, jak będziecie kiedyś na tym rynku, jak zbudowane są, jak w narożniki rynków wchodzą ulice, które tam są. One, to nie na darmo było tak zbudowane. Pamiętajcie, że to też musiało pełnić funkcję obronną, a więc utrudniało atakującym wdarcie się na teren rynku, a ułatwiało obrońcom. No o tym zarysie rynku możemy dosyć długo porozmawiać, bo co zawsze znajdowało się na środku właśnie średniowiecznego rynku? No znajdował się ratusz. Tylko teraz pytanie, gdzie u nas był ten środek?
1: No właśnie.
3: Bo jakbyśmy sobie tak chcieli go geometrycznie wyznaczyć, no to wyjdzie, że ten ratusz jakby nie stał na środku. Nie do końca, bo też trzeba pamiętać, że przed naszym obecnym ratuszem, w zasadzie w tym miejscu, gdzie teraz stoi zegar słoneczny, który też jest świetną ciekawostką dotyczącą naszego rynku, starego rynku, i on też sobie trochę wędrował po tym rynku, bo on w różnych miejscach stał, ale tam, gdzie stoi teraz, kiedyś w tym miejscu, słuchajcie, był zbiornik wodny. Tam był tak rodzaj stawów takich, wokół których znajdowały się te, co gorsze, stragany, a więc jatki, miejsce, gdzie sprzedawano mięso, gdzie pewnie no niekoniecznie do końca pięknie pachniało, no i gdzieś trzeba było się tych resztek pozbywać. Więc rynek był jakby nieco bardziej przesunięty w kierunku na wschód i jeżeli spojrzelibyśmy mniej więcej właśnie na tę część i wtedy spróbowali znaleźć środek, to w miejscu, gdzie dzisiaj przed małą sceną znajduje się takie pójdełko, taki kranik, właśnie w tym miejscu, po środku tego średniowiecznego rynku stał ten ratusz z XIV i z XV wieku.
1: No i ten ratusz był dużo mniejszy, prawda?
3: No tak, no mniejsze potrzeby, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię, w związku z tym ten ratusz był zdecydowanie mniejszy. I podczas ostatniej przebudowy starego rynku ten obrys ratusza z XIV-XV wieku został zaznaczony. Z czego też znowu nie wszyscy sobie zdają sprawę, że spacerując po starym rynku i patrząc na te granitowe płyty, w pewnym momencie zauważamy, że część z nich nie jest taka beżowo-popielata, tylko robią się bordowe. I popatrzcie właśnie na te bordowe płyty, one wskazują obrys średniowiecznego ratusza. Ratusza, czyli miejsca, gdzie sprawowano władzę, ale również sądzono. Tam znajdował się dyby, tam znajdował się pręgierz, tam również znajdował się szafot. Pamiętajmy, że no, ratusz to było najważniejsze miejsce dla mieszczan.
1: Kiedy ten szafot zniknął ze starego rynku?
3: A kiedy szafot zniknął z szafotem i w ogóle wiem, do czego zmierzasz, do kar śmierci, czy one były w Płocku wykonywane. Z tym, u nas z katem i z tym szafotem to tak trochę mieliśmy pod górę, dlatego że nie dlatego, że byśmy takim dobrym miastem, że mieszczanie byli tacy zacni i nie był potrzebny tego rodzaju nadzór, ale trochę mieliśmy problem z posiadaniem kata własnego. Był przez pewien czas, potem były trudności ze znalezieniem chętnego na to stanowisko i jako ciekawostkę mogę opowiedzieć taką historię, jak to kiedyś jeden z przybyłych do Płocka kupców zatrzymał się oczywiście, no, żeby przeprowadzić jakieś transakcje na rynku. Pamiętajmy, że rynek to w tamtych czasach pełnił funkcję takich naszych galerii handlowych. Po prostu przychodziło się dlatego, że tam były najlepsze stragany. Tam byli kupcy właśnie, którzy przywozili zamorskie materiały, zamorskie przyprawy, no wszystko to, co było szczególnie potrzebne.
1: Tam się koncentrowało po prostu życie.
3: Tak, tam się koncentrowało życie i uwaga, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy może władze miasta, nie, chyba teraz do tego nie wrócą, ale za czasów średniowiecznego ratusza tam również znajdował się wyszynk. Wyszynk, gdzie ważono najlepsze w Płocku piwo. No więc siłą rzeczy też tam po transakcjach, po dokonaniu zakupów spędzano czas wolny i wracając do naszego nieszczęsnego kupca, który tutaj dotarł, pewnie wychyliwszy nieco zbyt wiele kufli przedniego płockiego piwa, no zdarzyło mu się pewnie może przysnąć, może stracić nieco kontrolę nad rzeczywistością i rzekomo został okradziony. Został okradziony, sakiewkę mu tam ktoś podwędził. No, kiedy się dopatrzył, że go okradziono, oczywiście szybciutko znaleziono tam jakiegoś winnego, no i wiadomo, za takie przewinienie należy wykonać karę, którą zasądzono i no właśnie potrzebny był kat do wykonania tejże kary, a w Płocku kata nie było. No i co teraz zrobić? No więc zaproponowano temu poszkodowanemu, no, że w takim razie, no to on własnoręcznie musi tę karę wykonać, bo kata ci u nas nie ma. Chyba nie wykonał tej kary. Gdzieś tam,
1: no tak myślę.
3: Tak, tak, gdzieś tam to umknęło. No, szafot został rozebrany i pręgierz też, no z czasem oczywiście zmieniły się sposoby wykonywania tych kar. Już ta kara publiczna przestała być taką karą, którą wymierzano.
1: I który to mniej więcej był wiek?
3: Myślę, że to gdzieś tam okolice, podejrzewam, ja szczerze powiedziawszy musiałbym gdzieś tam pewnie jeszcze posprawdzać, ale w okolicach pewnie gdzieś tam XVI wiek, XVII, gdzieś tam to powinno już zaniknąć u nas, to publiczne wykonywanie kary. Czy dobrze, że to zniknęło? Pewnie dobrze, chociaż taka publiczna kara to jednak, wiecie, to nie tyle chodziło o tę szkodę na ciele, co bardziej chodziło jednak o szkodę gdzieś tam na wizerunku, co też było dosyć dobrą przestrogą tak naprawdę przy gdzieś tam odbycie tej kary na publicznie, na rynku, gdzie wszyscy bywali, no jednak to powodowało, że człowiek się potem zastanowił.
1: Czyli Michał, generalnie mieliśmy trzy budynki ratuszy.
3: Możemy powiedzieć o trzech w dokumentach, jakby znajdujemy ślady po tych trzech dokumentach, po tych trzech, przepraszam, ratuszach w dokumentach. Te dwa w miejscu, o którym wspomniałem, czyli przed małą sceną w okolicach tego poidełka, no i trzeci, ten, który teraz jest zacnym jubilatem świętującym 200
1: No właśnie, myślę, że warto do niego jeszcze wrócić na koniec, bo również turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze właśnie o godzinie 12 albo 18 też gromadzą się przed ratuszem w jednym celu.
3: Tak, gromadzą się, żeby wysłuchać przepięknego płockiego hejnału. Myślę, że nawet o tej 12 więcej osób przychodzi obejrzeć, ponieważ mamy również płocką atrakcję, czyli scenę pasowania na rycerza. I tutaj przenosimy się znowu do średniowiecza, do czasów Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, czyli władców, którzy w Płocku mieszkali i wtedy też władali nad ówczesną Polską i Płock wtedy pełnił funkcję stolicy Polski. Scenę, którą można obejrzeć o 12 w samo południe, przygotowano, żeby przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce de facto nie tutaj, tylko raczej w katedrze, czyli pasowanie młodego, nastoletniego, tak naprawdę wtedy jeszcze Bolka przez jego ojca Władysława na rycerza. To było bardzo ważne wydarzenie i dlatego ono zostało przypomniane, te statuetki, które można zobaczyć, jak się wysuwają. Jedna z nich stoi, druga klęczy i ta, która stoi, trzykrotnie uderza w ramię tę postać klęczącą. To właśnie przypomina tę scenę. Natomiast ważna jest sama wieżyczka, na której znajduje się, oprócz tych dwóch figur, znajdują się zegary, które w cztery strony pokazują mniej więcej aktualny czas. No i oczywiście trębacz. Trębacz, który wychodzi i gra płocki hejnał. Co ciekawe, ta wieżyczka wcale nie została postawiona po to, żeby stamtąd można było posłuchać płockiego hejnału. Ona w tym ratuszu, tak samo jak i w poprzednim, pełniła miejsce pracy ogniomistrza. No bo trzeba pamiętać też o tym, że Płock w większości miał drewnianą zabudowę. Do tego budynki były ze sobą połączone, one były w zabudowie szeregowej. Jeden graniczył, sąsiadował z drugim, miał wspólne ściany. Proszę pamiętać, że nie było w tamtych czasach telefonów, nie można było zadzwonić po straż pożarną, wtedy ogniową. No i potrzebny był człowiek, który siedział i czuwał, po prostu patrzył, czy gdzieś tam, nie daj Boże, nie pojawił się dym i nie wybuchł pożar. A jeżeli dostrzegł takie wydarzenie, to właśnie z wieży ratuszowej natychmiast obwieszczał, dzwoniąc, że jest pożar. Wskazywał kierunek, gdzie ten pożar się zaczął. No i tam wszyscy biegli, żeby gasić, bo wiadomo, majątki, dobytek cały, a czasami i życie ludzie mogli stracić.
1: Kiedy hejnalista pojawił się na tej wieży?
2: SK Płock.
3: Hejnalista pojawił się u nas stosunkowo niedawno, bo też i płocki hejnał wcale nie jest taki stary, jak my myślimy. No to nie jest tak jak historia hejnału krakowskiego. To początek XX wieku. Ksiądz Starościński skomponował płocki hejnał. Przepiękny. Warto jest go rzeczywiście wysłuchać. Także historia, patrząc na 1000 lat Płocka, stosunkowo nowa, ale doskonale już się wpisała w tradycję. Myślę, że większość płoczan przynajmniej raz rzeczywiście tego hejnału wysłuchała. odbywała, czy to w południe, czy tak jak mówiłeś, wieczorem, bo to też wyznaczało funkcjonowanie w mieście. Pamiętajmy, że też to były godziny, które w pewien sposób podpowiadały w tamtych czasach mieszkańcom, że albo dzień już jest właśnie w południe, albo dobiega końca.
1: Michał, przed ratuszem mamy dwa okazałe lwy. One nie zawsze tam były.
3: O nie, ale lwy, które wpisały się znowu też w historię Płocka świetnie, bo część mieszkańców Płocka te lwy pamięta z czasów, kiedy znajdowały one się na wzgórzu Tumskim, w przejściu pomiędzy zabudowaniami pozostałości Zamku Książąt Mazowieckich, a ogrodami należącymi do kościoła. W tej chwili cały ten teren jest zajęty przez ogrody biskupie i dlatego te lwy zostały przeniesione. One, ja jeszcze przypomnę, one tak przez chwilkę jeszcze były przed Biblioteką Zielińskich, to jest na placu Narutowicza, ale wreszcie znalazły swoje miejsce przed ratuszem i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla tych lwów.
1: Na jaki okres są datowane?
3: Te lwy, one trafiły do Płocka w roku 1966 i zostały przywiezione z dworku, który znajduje się w Bronowie, to jest Bronowo-Zalesie koło Płocka. One tam przez długi czas pełniły funkcję ozdobną w dworze rodowym Dziewanowskich i od tego czasu po tym przeniesieniu już były w Płocku. No i tak jak powiedziałem, są do tej pory. I dlaczego o tych lwach wspominam z taką nostalgią? Bo kiedyś każde dziecko na tym lwie siadało i miało pamiątkową fotografię. Trochę chyba gdzieś tam już zaginął ten zwyczaj, ale jak zdarza mi się spacerować po rynku i widzę, to ci starsi rodzice jeszcze tam swoje pociechy sadzają, żeby zrobić zdjęcie. Czyli znowu nie taka odległa historia. Znowu mamy XX wiek, drugą połowę XX wieku, kiedy lwy pojawiły się w Płocku, ale one historycznie są z Bronowa-Zalesia, a nie z samego miasta.
1: Michał, stary rynek został przebudowany jakiś czas temu. Nastąpiła jego rewitalizacja. Pojawiła się wówczas fontanna również na tym rynku. Troszkę zmienił się wizualnie. No właśnie, jak on wyglądał wcześniej? Jak wyglądały kamienice? Co warto, na co warto zwrócić uwagę?
3: Tak, rzeczywiście przebudowany został i wtedy pojawiła się fontanna. Zmieniono też jego wygląd, ponieważ pierwotnie duża część rynku była zielona. Albo rosły na nim drzewa, albo były takie piękne kwiatoniery. Myślę, że tam część z Państwa jeszcze pamięta przez środek taki dywan kwiatowy, po bokach takie okrągłe kwiatoniery, duże. One były co roku obsadzane. Z tych dawnych nasadzeń zostało już tylko trochę drzew, tych zwłaszcza, które znajdują się w południowej pierzei Starego Rynku. Myślę, że też trochę szkoda, bo nam tak bardzo brakuje tej zieleni, ale nowe nasadzenia są, trzeba poczekać, drzewa rosną powoli. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kamienice, to Stary Rynek wygląda coraz lepiej. Oczywiście wiem, że ciągle można mieć mnóstwo uwag do kamienicy, która znajduje się vis-a-vis ratusza i jest w zasadzie antywizytówką naszego miasta. Mam nadzieję, że prędzej czy później coś władze miasta z tym zrobią, bo wiem, że chyba jeszcze kamienica jest w prywatnych rękach, ale były, zdaje się, plany przywrócenia jej pięknego wyglądu, bo to była rzeczywiście jedna z najbardziej okazałych kamienic na Starym Rynku. Co do pozostałych, tutaj na szczęście konserwator czuwa nad tym, żeby zachować przynajmniej tę frontową elewację. Tam warto zwrócić uwagę na dwie kamienice, te najstarsze, które są na Starym Rynku. To są te kamienice z takimi charakterystycznymi frontonami z półokrągłymi liniami. Łatwo je znajdziecie. Jedna jest przy wylocie, czy przy wlocie ulicy Grodzkiej, druga mniej więcej po środku północnej pierzei. To są kamienice z najstarsze z tych zachowanych na Starym Rynku. Ta kamienica przez Stary Rynek, połączenie z ulicą Grodzką, jeszcze bardzo istotna to dla miłośników kultu i Kazika Staszewskiego, czy Stanisława Staszewskiego, w zasadzie Stanisława Staszewskiego, bo to on tam mieszkał i jegoż tam odwiedzała rzeczona Celina, którą pewnie wszyscy kojarzą z piosenki. stamtąd Kazik widział zakład pogrzebowy, taki maleńki zakład pogrzebowy z maleńką trumienką na witrynie. Też go jeszcze pamiętam i stąd potem ona się bała pogrzebów. A wracając do Celiny, ona podobno przychodziła do Stanisława Staszewskiego na lekcję dykcji.
1: Podobno, no właśnie.
3: Bo potem musiała zażywać kąpieli.
1: Aha, rozumiem. Szkoda w ogóle, że no niestety ta kamienica również jest w tej chwili jakby nieczynna, zamknięta. Tak. Nie ma tam tego, co było wcześniej i no generalnie nie możemy usiąść
3: świetny
1: i pobiesiadować.
3: Świetny parkpęd tniący życiem.
1: No
3: tak, właśnie. Tak, pamiętamy go. No to jest bolączka, myślę, nasza wielka, że ten stary rynek ciągle jeszcze nie żyje taką pełnią życia, jaką powinien żyć. Ja wiem, że nie wrócimy już do czasów średniowiecza, że nie będzie tam tych najbardziej uczęszczanych miejsc w Płocku, właśnie w okolicach Starego Rynku, bo tę funkcję, tak jak wspomniałem, przejęły centra handlowe, miejsca rozrywki, chodzimy do kina, do teatru, ale Stary Rynek jednak jest sercem miasta, jest sercem historycznym miasta. Po sąsiedzku jeszcze jedno serce, gdzie wszystko się zaczęło, czyli Wzgórze Tumskie, także ja bardzo namawiam, żeby płoczanie mimo wszystko zaglądali na ten Stary Rynek, bo to jest taka trochę, wiecie, samonapędzająca się, myślę, aktywność. Jeżeli zaczniemy chodzić na ten Stary Rynek, to i pewnie pojawi się tam życie, pojawi się więcej aktywności. No bo jeżeli zdarza się, że jestem tam dosyć późno wieczorem i tak naprawdę poza kilkoma menelami, którzy gdzieś tam błąkają się pod budynkami, nie ma nikogo, no to też trudno się dziwić, że te lokale zamykają się wcześniej. No one się zamykają wcześniej, bo nie ma klientów. No i jesteśmy w tym miejscu, że
1: myślę, że warto wspomnieć, skoro już jesteśmy na Starym Rynku, jeszcze kamienicę, która nazywa się w tej chwili Domem Darmstadt.
3: Tak, ona nazywa się tam Domem Darmstadt, kamienica związana z Eta Hoffmanem. To jest bardzo też istotna postać i właśnie jak tam będziecie na Starym Rynku, znajdźcie ją. To jest kamienica, jak staniemy tyłem do ratusza, to po prawej stronie, czyli w tej południowej pierzei. Budynek związany, tak jak wspomniałem, z Hoffmanem, który w Płocku mieszkał, przez pewien czas przebywał. Różnie Płock wspominał, no umówmy się, dla niego to było zesłanie, bo on tak naprawdę z dosyć dużego ośrodka do Płocka trafił, ale myślę, że to połączenie z artystą, który komponował muzykę, który można było muzyki słuchać. Bardzo często on przy otwartym oknie siedział przy fortepianie i grał, a potem to połączenie z Dziadkiem do Orzechów. No, kolejna sympatyczna rzecz, muzycznie bardzo piękna, może też warto do tego wrócić gdzieś tam za skorzystać z tej pięknej przeszłości, bo tablica jest przypomina, natomiast no, myślę, że można byłoby to w jakiś sposób ożywić. A skoro o tablicach, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to wrócę do ratusza naszego obecnego i do tego, że znajduje się tam tak zwana sala sejmowa. Mhm. To jest bardzo ważny element historii Polski, kiedy to też tuż przed wybuchem powstania listopadowego Sejm uciekający, opuszczający Warszawę, udaje się w kierunku na zachód, przejeżdża przez pobliskie Słupno, tam też się zatrzymuje, podejmowane są próby jeszcze jakichś tam podjęcia decyzji, co dalej, jak rozegrać tę trudną sytuację i wreszcie posłowie, senatorowie docierają do Płocka i oni zatrzymują się w Płocku i tutaj w naszym mieście odbywa się ostatnie posiedzenie Sejmu. Mówi się i tak jak powiedziałem, jest w ratuszu sala, która nazywa się salą sejmową. Natomiast to nie jest sala, w której to posiedzenie się odbyło. Z bardzo prostego powodu, jak słuchacie od początku naszej historii, to wiecie, że w tym miejscu znajdowała się nie ratusz, tylko zwykła kamienica, dodatkowo kamienica parterowa z użytkowym poddaszem. Sala jest w tej chwili na pierwszym piętrze. Ona, myślę, dobrze, że przypomina to wydarzenie, natomiast pamiętajmy, że to nie w tym miejscu się na pewno odbyło. Gdzie? zagadka do rozwiązania. Zostały ślady, że było to pomieszczenie przy rynku, ale na pewno nie to miejsce, które obecnie nosi nazwę sali sejmowej. No, ciekawostek do odkrycia w Płocku jeszcze sporo.
1: No właśnie, powiedz, czy jest jeszcze coś takiego, kiedy wejdziemy do tego ratusza i chcielibyśmy go zwiedzić, na co warto zwrócić uwagę?
3: Jeżeli tylko się uda, to wejdźcie koniecznie do takiej maleńkiej izby pamięci. To jest pomieszczenie na parterze po lewej stronie, jak wejdziecie tym głównym wejściem. Tam wyeksponowane są pamiątki, które myślę warto chociaż raz na jakiś czas zobaczyć. Tam zobaczycie laski, którymi rozpoczynano już we współczesnej historii oczywiście Płocka posiedzenia Rady Miejskiej. To bardzo ważne, przewodniczący Rady Miejskiej do tej pory jeszcze też okazjonalnie używa takiej specjalnej swojej laski. Tam znajdziecie łańcuchy, które no, wskazują, że ta najważniejsza osoba w mieście, obecnie prezydent, kiedyś byli inni urzędnicy, sprawuje swoją władzę. Tam zobaczycie też pozostałości wspomnienia po dyplomach, które są dyplomami honorowych obywateli miasta Płocka. A przypomnę, że pierwszym honorowym obywatelem miasta Płocka był sam marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał tenże tytuł w ramach rewanżu za nadanie naszemu miastu tytułu miasta bohatera. Tylko dwa miasta zostały odznaczone po wojnie 1920 roku. To był Lwów i Płock. Lwów otrzymał Krzyż Virtuti Militari, Płock Krzyż Walecznych i miasto, Rada Miasta postanowiła zrewanżować się i pierwszym honorowym obywatelem naszego miasta został Józef Piłsudski. Kolejny, myślę, też powód do dumy.
1: No właśnie, często idąc na Stary Rynek nie zdajemy sobie sprawy, że tam po prostu jest kopalnia niesamowitej historii,
3: oczywiście, że tak. No to jest, pamiętajcie, to jest najważniejszy budynek w naszym mieście. Może w tej chwili wydaje się być niepozorny, bo gdzieś tam ginie wokół tych wieżowców, które gdzieś dalej na osiedlu Tysiąclecia i w okolicy są, ale na rynku dominuje rzeczywiście pięknie zadbane w tej chwili na biały, nasz biały dom, taki lokalny, no władzę mamy mądrzejszą chyba. Przepięknie się prezentuje i warto sobie uświadomić właśnie, że tam tak naprawdę historia Płocka została udokumentowana. Tam warto jest zajrzeć. Są organizowane takie wejścia do ratusza przy okazji, czy to Dni Historii Płocka, czy jakichś innych wydarzeń. Też myślę, okazja, żeby wejść, zobaczyć, jak to wygląda, że ratusz to nie tylko urząd, gdzie chodzimy załatwiać różne sprawy, ale również sporo ciekawostek.
1: W takim razie właśnie, pod takim kątem zwiedzajmy nasze miasto i zwiedzajmy również ratusz i Stary Rynek. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, a rozmawialiśmy dzisiaj głównie o ratuszu miejskim, którego budynek powstał równo 200 lat temu. To dziękuję.
3: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W studiu Eski Piotr Gryszpanowicz. Witam Cię, Piotrek.
4: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
4: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych. Czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku. O Radziwiu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza. Częściowo rozrosła nam się obszarowo o dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono. No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
4: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiejszego miasta. No kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: czyli
4: jest
1: generalnie mnóstwo, to było przemyślane.
4: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy, między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało, jeżeli chodzi o samochody. Kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
4: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
1: I które nie powstały.
4: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy, no jeden,
1: no jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
4: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już, no ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją, no, przebudowywać. Ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 59 podjęto decyzję o budowie Petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 61 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielenie, takie powiększenie granic, ja pamiętam taki, nie wiem, czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, już świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę, gdy dołączono w 82 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy no, sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który no, ogłoszono, no, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak, bo oni są z Ziemienicy, czy tam oni są z Borowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum, no, więc według tych wspomnień, to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że no, brakowało terenów pod budownictwo no, mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszczyce, które zaczęły właśnie w tym momencie no, rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszczycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
4: No tak, to te podejście, na pewno budowa na początku, to zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ten, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały. Czy też mi najbliższe drogi, jak widzę drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta...
1: Miało to być dużo szersze.
4: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia przez szereg lat, tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszczycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No, przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. Na to wszystko to było Tumska.
1: Tak, wszystko było na Tumskiej. Tumska... Natomiast Tumska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
4: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszczyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny. Czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
4: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast, jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam takie takie, już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam, drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś, jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
1: Kiedy urośnie.
4: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam, takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do, czy to do naszej Książnicy Płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś o kinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby. Znaczy
4: jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
4: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Jest, ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, staneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to paskudnie wyglądało i kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka saneczkowa, z której no wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no fatalnego, coś fajnego i no, to, no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no, rzeczywiście.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach, no właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
4: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda, bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzenia granic w kierunku Gulczewa, prawda, więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie to nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobraźni. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki, no do szpitala to nikomu
1: nie życzymy.
4: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
4: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają. Sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło. Taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca, są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej, dla Borowicza, jak jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
4: Idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
4: Prawda? Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, no, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby są, się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć.
4: Tak.
1: Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
4: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płocczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
0: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, o trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
0: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle jest związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50. 1957 to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1960.

0: kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach, no i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no głównie ze wsi, prawda?
0: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować, między innymi Stare Miasto. Zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wypchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
0: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
0: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
0: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic. I to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów, także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
0: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
0: To właściwie wszystko i też na przykład właśnie z zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
0: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale ja bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić.

0: do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała, jak na tamte czasy, chyba jak na obecne, i ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet, jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy, czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby otworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się to trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy, no to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową. Ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem KS Jutrzenka, więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już, Koteks, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sebruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna. Cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł, to był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek dializ, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natkniemy się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
0: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Showroom O Moda i JQ w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
3: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
4: Czy to przypadek, że złom ma tyle samo liter co Kron? Nie sądzę. A wiesz, co jeszcze ma tyle samo liter? Kasa! I to niezła! Skup złomu Kron. Jak zawsze, kompleksowo, od ręki, a portfel zadowolony. Skup złomu Kron. Przyjedź do nas. Jesteśmy i w centrum, i w Nowej Białej, i na parcelach. Ruszaj 4 litery i do Krona. I korzystnie sprzedaj złom. Klub A.

0: wszystkich gości. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
2: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz jej pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście? A może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: A z innej beczki? Już dzisiaj prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
9: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. Nim czekają na Was filmy takie jak Lalka, Luna i Rozgadana Świnka, a także Prime Time, Rolling Loud, Róża, The Social Reckoning w sieci Konsekwencji, czy też Vincent, Legenda Oceanu, jak również Zapomniana Wyspa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 6 listopada w Płocku wystąpi dla Was Adam Van Bender.
14: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
15: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
14: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
16: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
17: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
16: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Bobby Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu, bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja

0: dołączysz?
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu, na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Way you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Ekipery w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.

0: Dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Showroom Omoda i Jayku w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
10: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Kapitan, miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry, czyli teren górzysty, może jakaś wieża, nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny, polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy, jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe, tylko w SK-owej apce na smartfony.
3: Surrender your heart.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: A z innej beczki już dzisiaj prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Mamo, ten bohater jest dziwny.
14: Nie lubisz go?
13: Lubię i to jest najdziwniejsze.
15: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do Ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
18: I po reklamie.
19: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
20: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
19: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
21: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla Was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
22: Hity na czasie, na czasie!
21: przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła i dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u wasi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Bye.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: A z innej beczki już dzisiaj prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Klub Ambra w Blichowie powraca. Już 10 października w sobotę. Wielki powrót klubu Ambra w Blichowie. Otwieramy się po przerwie.

0: wszystkich gości. Do zobaczenia.
1: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Showroom O Moda i Jayku w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
5: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do Ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
5: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,99.

0: Codziennie 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Wisła w Płocku.
6: I po reklamie.
7: Płock na czasie.
8: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Digger, Prime Time, The Social Reckoning w sieci konsekwencji, czy też Vincent, Legenda Oceanu, Lalka, Resident Evil, Verity, coraz większy mrok, jak również W sercu dziczy, Zapomniana wyspa, czy też 100 dni, Misja Zeus. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już w grudniu kolejny stand-up z akcją Gwiazdka.
9: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, pod grozami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
10: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
9: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
11: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
12: Na czasie.
11: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6, premiera już niedługo. Cat Rally Pacamoroza w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robię sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
7: Showroom Omoda i Jayku w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13. Mother!

0: serce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
6: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem z Colim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Z Colim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku z Colima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury, czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, z Colim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Klub Ambra w Blichowie powraca. Już 10

0: Sia. Ale to nie wszystko. Przez całą noc każdy ma wstęp za darmo. 10 października, sobota. Wielki powrót klubu Ambra Blichowo i darmowy wstęp dla wszystkich gości. Do zobaczenia.
1: Remont w salonie BYD? Owszem, ale my się nie zamykamy, my się tylko przebieramy. Auto Holding w Płocku działa pełną parą. Jedyna zmiana, wejście jest tymczasowo od boku budynku. Przyjdź, obejrzyj BYD, umów jazdę próbną, a my wrócimy do Ciebie w jeszcze lepszej wersji. Auto Holding, Płock, Skrzetuskiego 9. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
4: I po reklamie.
5: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
6: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
5: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
7: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
5: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
8: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eleonor w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Radio SK. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wam na budowie. I już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Showroom Omoda i Jayku w Galerii Wisła. Autoholding Płock. Wyszogrodzka 144. Zapraszamy od 11 do 13.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Lista tu w Radiu SK to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10:10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10/10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką, bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: wszystkich gości. Do zobaczenia. W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Miejsce pełne słodkiej przyjemności na okrągło. Otwieramy już wkrótce. Pączkownia przy hipermarkecie Kaufland w Płocku. Puszyste, złociste i pachnące. Robione ręcznie na Twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
2: I po reklamie.
3: Esko.

Tu.sk. W sobotnie popołudnie mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie
2: najlepszy jest. Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie chcesz płakać, jak będziesz sprzedawać? Sprzedaj złom w Kronie. Bo w skupie złomu Kron jest kompleksowo, od ręki i jak zawsze mamy dla ciebie świetne ceny. Nie płacz więc za swoim złomem. Ciesz się kasą. Sprzedaj z Kronem. Skup złomu Kron. 3 lokalizacje. Nowa Biała, Parcele i Centrum.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
13: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
12: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu Eska. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: To Be Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: loterii o 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SK Alex Warren.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji. Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
13: I po reklamie.

0: soczyste i pachnące. Robione ręcznie na twoich oczach. Smak, który pamiętasz sprzed lat. Przyjdź, zobacz, jak wygląda nasz wyjątkowy koncept i spróbuj się oprzeć. Nowa pączkownia przy hipermarkecie Kaufland. Zapraszamy. Płock, Kaufland, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 11.
1: I po reklamie. Płock na czasie.
2: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie planów na wieczór, to podpowiem, że warto odwiedzić m.in. Mona Lisa. Tam szykuje się impreza Only Mona Lisa.
3: 22.00, Jachowicza 49, Mona Lisa Club.

0: widzimy się i bawimy się jak najlepiej. Pozdrawiamy.
1: Powiedział DJ Omen, a szczegółów szukajcie na fanpage'u Mona Lisa. A już w przyszłym tygodniu kolejne spotkanie autorskie w płockiej Mediatece i tym razem jego gościem będzie autor kryminałów Ryszard Ćwirlej.
2: Muzyką się żyje.
3: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy, więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiem, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
6: I po reklamie.

0: Seven, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: To będzie ostatnia reklama.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDSM zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
16: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
16: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
15: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI i Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Club

0: wszystkich gości. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Wisła w Płocku.
2: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Lubię imprezy, dlatego idziemy na urodziny sklepu dziecięcego w Expi. Będą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. A dla mamy duży wybór wózków, fotelików i wszystkiego, co dobre dla dzieci. W super niskich cenach. I będzie mogła zapytać, o co zechce, bo będą tam ludzie, co wszystko wiedzą o dzieciach i bezpiecznych produktach dla dzieci. Po prostu eksperci. Ty też przyjdź z mamą 16 i 17 października na Piłsudskiego 35 do Expi.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Trwa odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni bowiem muzyka elektroniczna.
14: Dla każdego będzie coś miłego. To jest jednak 10-godzinny event. W prime time HVUB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
13: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Hair Voice Over Boys wystąpią Cats and Dogs czy Ania Schneider. A już 17 października, 7 urodziny Małego Płocka.
15: Muzyką
16: się
15: żyje.
16: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i Andrzej Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem flotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Radio SK. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Autoglas naprawia,
3: autoglas wymienia. Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas
4: wymienia. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: I po reklamie.

Rudimental Quality All I Know, 118 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio. Ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się we Stepnocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: SK.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
16: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
15: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W SC gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvina Harrisem i Illenium na openerze, także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nabija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
17: Impreska.
15: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
18: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
15: Dwie minuty po 19.

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix. To nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie. Można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spektrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze.

0: to nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Mata i Kaz Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Czeska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, a ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Ja SK. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: I bardzo dobrze!

0: wiesz.
1: Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
2: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.
4: Płock na czasie.
5: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz dobre wieści dla wszystkich dziewczyn, bo już w niedzielę doczekamy się waszego święta. Jeszcze lepsze wieści są takie, że jest ono obchodzone przez cały weekend w Małym Płocku. Jeżeli więc nie macie jeszcze planów na wieczór, to koniecznie zaglądajcie tam od 21, a mam też taki mały przeciek, że będzie okazja do wygrania wejściówek na nadchodzące urodziny klubu. Szczegółów szukajcie oczywiście na Facebooku. A już w przyszłym tygodniu bezpłatne warsztaty, na których dowiecie się, jak zrobić własny las w słoiku.
6: Muzyką się żyje.
7: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
8: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
7: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
9: Imprezka.
7: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: nocy.
1: Vans Joy i Riptide w Esce, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: you move like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No, czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.

0: To Talking Body i Top Low. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej dwudziestki. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Matifuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: wielka promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: I po reklamie. Płock na czasie.
7: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie planów na wieczór, to podpowiem, że warto odwiedzić m.in. Mona Lisa. Tam szykuje się impreza Only Mona Lisa.
8: 22.00, Jachowicza 49, Mona Lisa Klub. Widzimy się i bawimy się jak najlepiej. Pozdrawiamy.
7: Powiedział DJ Omen, a szczegółów szukajcie na fanpage'u Mona Lisa. A już w przyszłym tygodniu kolejne spotkanie autorskie w płockiej mediatece i tym razem jego gościem będzie autor kryminałów Ryszard Ćwirlej.
9: Muzyką się żyje.
10: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDSA zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
11: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
12: A ulubione śniadanie?
11: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
10: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Imprezka.
10: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, WNW, Mrozy i Kasperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00. To jest imprezka, no to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

To Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskopa Impreska, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na Eskopym Messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes, to już za chwilę w SC.

Solo Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Muska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, to be Romeo. 4 minuty zostały do 22, z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało, i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: tutaj.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.